0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: kalendarzu mamy środę, 10 dzień czerwca i godzinę 6 na zegarach czas na raport Radia Gra.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Czym zajmowaliśmy się we wtorek? To kilka wątków. Powiemy o rekrutacji na UMK i salach sensorycznych w żłobkach miejskich. Będzie też mowa o bezrobociu w Toruniu. Zajrzymy również do Muzeum Okręgowego w naszym mieście. Zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Ponad 100 kierunków na 16 wydziałach czeka na przyszłych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Trwa rekrutacja na przyszły rok akademicki. Sprawdziliśmy, czy uczelnie polecają sami studenci UMK.
3: Dawid Moczulski. Ja w lutym broniłem swoją pracę inżynierską i aktualnie mam rok dziekanki. Skończyłem te studia, trwały 3,5 roku.
1: Czy byś polecił przyszłym studentom Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu?
3: Myślę, że tak. Uważam, że bardzo fajne miasto, bardzo ładne miasto, fajna starówka, fajni ludzie. Te 3,5 roku wspominam bardzo pozytywnie, więc zdecydowanie tak. I uważam, że Toruń powinien być głównie kojarzony z UMK. Co nieraz nie jest takie oczywiste w innych rejonach Polski, z czym się spotykam i się dziwię, więc tak, UMK polecam. Każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie, jest bardzo dużo kierunków.
4: Nazywam się Antonina Sajek i studiuję historię sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na UMK warto studiować, zwłaszcza właśnie tutaj, ponieważ mamy bardzo wspierającą kadrę, która podchodzi do nas indywidualnie. Jesteśmy traktowani jako jednostki, nie jako kolektyw i możemy liczyć na wsparcie zarówno akademickie, jak i personalne, więc powiedziałabym, że ta właśnie atmosfera i to nawet można powiedzieć rodzinna aura jest bardzo budująca i aż chce się działać.
5: Nikodem Siemiątkowski, studiuję gospodarkę przestrzenną na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej na UMK w Toruniu.
1: Czy warto studiować na UMK, czy warto wybrać Toruń jako miasto?
5: Ja bym powiedział, że Toruń jest warto wybrać jako miasto. Może nie będę do końca obiektywny, bo to jest moje miasto rodzinne. Natomiast tak jak już mi się zdarzyło dosyć dużo miast zwiedzić, tak Toruń jest na tyle mały, że również jak rozmawiam z kolegami, czy też z koleżankami, którzy przyjeżdżają do Torunia spoza, to mówią, że Toruń jest idealnym miastem studenckim, bo jest on mały, ale wciąż jest to miasto, więc też da się zawsze odkryć jakieś nowe perełki. A samą UMK ja sobie bardzo chwalę, przede wszystkim jakby tą możliwość studiowania chociażby tutaj na tym kampusie, bo tutaj rzeczywiście czuć taką, można by powiedzieć, uniwersyteckość wręcz, więc tak, sądzę, że tak.
1: Kandydaci, którzy biorą udział w rekrutacji, mogą wybierać spośród kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, w tym także w języku angielskim.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zmieniamy temat. Trzy miejskie żłobki wzbogacą się o sale sensoryczne, czyli nowoczesne przestrzenie, które wspierają rozwój najmłodszych. Miasto pozyskało 240 tysięcy złotych dofinansowania na ten cel.
6: W żłobku miejskim numer 1, 2 i 3 powstaną takie miejsca jak sale sensoryczne. Jest to miejsce przede wszystkim dla najmłodszych, które pozwala na rozwijanie sprawności ruchowej, na rozwój koordynacji, koncentracji, ale to też jest miejsce na wyciszenie. Taka przestrzeń, która rozwija sprawność sensoryczną, motoryczną. Projekt ten przede wszystkim wpisuje się w nasze konsekwentne działania w podnoszeniu jakości świadczonych usług właśnie dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Ta sala jakby spełnia dwie formy. Poza takim miejscem, jak wspomniałam, wyciszenia, ukojenia, czyli gra świateł, wrażenie takie świetne, dla dzieci, to mamy też takie właśnie motoryczne, sensoryczne maty, zabawki, które pozwalają na pracę oko z dłonią, ale również na pracę całego ciała.
1: Miasto poinformowało właśnie o wspomnianym dofinansowaniu, a w praktyce kiedy te sale sensoryczne mogłyby zacząć działać w żłobkach?
6: Pod koniec maja otrzymaliśmy właśnie informację, że Toruń zakwalifikował się do przyznanego dofinansowania. Jest to kwota po 80 tysięcy dla każdego żłobka. Wymagany jest wkład własny na poziomie 10% całkowitego kosztu projektu. Będą to środki pokryte z budżetu miasta. Czekamy na umowy. Podpisujemy umowy i będziemy mogli dokonać dopiero zakupu i wyposażyć te sale. Oczywiście te miejsca zostały już wyznaczone przez dyrekcję wszystkich placówek.
1: Mówiła Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. A skoro już jesteśmy przy temacie żłobkowym, to warto wspomnieć, że dzieci wkrótce skorzystają z nowego żłobka przy ulicy Heweliusza na Jarze. To żłobek miejski numer 5. Placówka startuje od września.
6: Finiszujemy inwestycje na osiedlu Jar. Powstanie nowoczesny żłobek, żłobek miejski numer 5. Dla najmłodszych mieszkańców warto dodać, że jest to przestrzeń dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Będziemy mieli 6 sal dziennych, 6 sypialni, ale co najważniejsze, własną kuchnię.
1: Dodaje Małgorzata Skibicka.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz przyglądamy się rynkowi pracy w Toruniu. W tym celu pojawiliśmy się z radiowym mikrofonem w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ile jest tam zarejestrowanych bezrobotnych osób?
7: Na koniec maja w Toruniu zarejestrowanych jest 3,5 tysiąca osób bezrobotnych. To więcej niż rok temu. Mniej niż w styczniu było zarejestrowanych, ale więcej niż było rok temu. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to w tej chwili stopa bezrobocia wynosi ponad 4%, 4,1 w Toruniu. No i jest wyższa niż była rok wcześniej. Rok wcześniej stopa bezrobocia w Toruniu wynosiła 3,5%, więc znaczny wzrost. Podobnie sytuacja wygląda w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce. To jest sytuacja, którą należy obserwować, dlatego że to, co jest bardzo niepokojące dla nas, to drastyczny spadek ofert pracy. I w Toruniu tych ofert pracy jest o 39% mniej wpłynęło w pierwszych miesiącach tego roku niż w zeszłym roku. To jest znaczny spadek i to też się przekłada na liczbę osób zarejestrowanych w urzędach. Mamy mniej ofert pracy, więc więcej osób pozostaje w rejestrach urzędu. Teraz okres letni, więc na pewno trochę więcej ofert pracy sezonowych. To trochę sytuacja się poprawi, natomiast na jesieni myślę, że ponownie wrócimy do tej tendencji zniżkowej.
1: Kim najczęściej są osoby bezrobotne zarejestrowane w toruńskim urzędzie?
7: Co ciekawe, od ostatnich kilku miesięcy u nas to przede wszystkim mężczyzna. Przez wiele lat to kobiety stanowiły większą grupę osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Natomiast od kilku miesięcy obserwujemy, że kobiety stanowią około 48% zarejestrowanych w Toruniu, natomiast 52% to mężczyźni. Zazwyczaj są to osoby, które są między 35 a 45 rokiem życia. Takich osób mamy w rejestrze najwięcej. A osoby, które są gorzej wykształcone, które mają mniejsze kwalifikacje i osoby, które pozostają długo poza rynkiem pracy, czyli osoby długotrwale bezrobotne.
1: Mówiła Wioletta Weroniecka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu nie może narzekać na brak pracy. Zakończyły się roboty w kamienicy pod Gwiazdą, remont trwa w domu Eskenów, a w przyszłym roku ruszy projekt związany ze zmianami w ratuszu staromiejskim. Cały czas dyrekcja walczy także z wilgocią w piwnicach najważniejszego toruńskiego obiektu. Trzeba również bardziej zadbać o konstrukcję domu Mikołaja Kopernika. Dziedziniec obiektu zaczął się zapadać.
8: Żeby móc kontynuować prace archeologiczne, zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby działać w kierunku zabezpieczenia dziedzińca domu Kopernika, oficyny domu Kopernika, chylącego się niestety dość niebezpiecznie muru granicznego. Musimy w tej chwili skorzystać z pomocy konstruktorów, architektów, którzy wymyślili coś, co jest mocno zaskakujące.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika pozyskano już dofinansowanie na inwestycje w obiekcie przy Franciszkańskiej.
2: Sporo się zmieni, chociażby dlatego, że ta wystawa, która jest w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o jej aranżację, bo wiadomo, że zbiory pozostaną, natomiast sama wystawa jest już w jakiś sposób przestarzała, ponieważ nasze muzeum idzie do przodu i nie chodzi tutaj o jakieś specjalne trendy aranżacyjne, ale też o wygodę naszych zwiedzających, więc chociażby dlatego pewne rzeczy muszą ulec zmianie. Mamy już w tej chwili gotowy nowy scenariusz, ponieważ bez tego scenariusza nie dałoby rady w ogóle pozyskać dofinansowania, w związku z tym było to absolutnie konieczne.
1: Dodaje Aleksandra Mierzejewska. Cały wywiad znajduje się na naszej stronie internetowej gra.fm.
3: Sprawdzamy, czego możemy spodziewać się w pogodzie na środę w Toruniu. Od samego rana około 13-14 stopni na termometrach. Będzie nieco cieplej, choć i tak chłodniej niż w ostatnich dniach. Do 20-21 stopni maksymalnie. Do tego ta środa upłynie nam pod znakiem zachmurzeń i prawdopodobnie także popołudniowych drobnych opadów deszczu.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Tak z lekkim przeciągnięciem się.
3: I kolejny poranek przed nami. Wspólny poranek, wspaniały w Radiu Gra. Oliwia Ciszewska.
4: No to piękny dzień będzie, tak coś czuję. Piotrek Olszowski.
3: Tak będzie, gramy.

0: Rano i dobrze, dobra, środkowo-tygodniowa pobudka. Tak, tak, to jest środa, środeczek, już środek tygodnia. Pamiętam, że za czasów szkolnych, uwaga, to będą bardzo dawne wspomnienia.
1: Przygotujmy się na długie wspomnienia.
0: To był taki piękny czas, już środa w tym prawie przedostatnim tygodniu roku szkolnego, kiedy naprawdę ciężko było wysiedzieć w szkole.
1: No, bo środa to taki mały piątek. Mhm. No to będziemy dzisiaj świętować. Możemy na przykład zacząć od imienin Małgorzaty, Bogumiła, Jana, Henryka, Diany, Tymoteusza i Cecylii. Wszystkiego najlepszego.
0: Tak jest. Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Elektryka oraz Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Nie to, żebyśmy jakoś bardzo zachęcali, bo to może później grozić pewnymi, że tak powiem, prawnymi skutkami.
1: No, jak bardzo wcześnie wyjedziecie z domu albo bardzo późno, to da radę.
0: Pamiętajcie o blaskach, żeby sobie pozakładać.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś Media Expert Days.

0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy już na drogach i przemierzają teraz te trakty Torunia wzdłuż i wszerz.
1: I miejmy nadzieję, nie świętują jednak Światowego Dnia Jazdy Nago na Rowerze.
0: Miejmy nadzieję, a człowiek wszystkiego można się spodziewać.
1: No dobrze, to my przychodzimy do was już z planami na weekend, bo wspomnieliśmy, że środa to mały piątek. Więc w piątek w Toruniu będzie się działo, mianowicie festiwal Song of Songs powraca jak co roku i w tym roku w Fozie Zamkowej będzie się działo. Koncert rozpocznie się już o godzinie 18, potrwa do późnych godzin wieczornych. No i oczywiście wstęp będzie bezpłatny.
0: Jako pierwsi na scenie Song of Songs 2026 pojawią się członkowie małego TGD, czyli dziecięcej grupy muzycznej, która zdobyła serca tysięcy młodych słuchaczy i ich rodziców też. No ale to nie będzie wszystko. Nie.
1: Będzie też zespół dużego TGD, ale z nimi także gwiazdy wielkiego polskiego formatu, Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. No oni także pojawią się na toruńskiej scenie. No, będzie się działo. Dobry początek weekendu.
0: I piękny wieczór nam się w Fosie Zamkowej Song of Songs zapowiada. Polecamy.

0: Ale Farben, Body Talk, takie hity pełne energii na antenie Radia Gra.
1: Ale to był numer, to Ale Farben. A przed siódmą jeszcze trochę pogramy. Kombi tu wjedzie na pełnej prędkości Black and White, więc zostańcie blisko radia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Tato, w Nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
8: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
7: Tak, Disney Junior, niezwykła przygoda! Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi!
8: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny!
7: Tak, fotobudka, konkursy i super nagrody!
8: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami!
7: Tato, musimy tam być!
8: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
14: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
0: Sprawdzamy, czego możemy spodziewać się w pogodzie na środę w Toruniu. Od samego rana około 13-14 stopni na termometrach. Będzie nieco cieplej, choć i tak chłodniej niż w ostatnich dniach. Do 20-21 stopni maksymalnie. Do tego ta środa upłynie nam pod znakiem zachmurzeń i prawdopodobnie także popołudniowych drobnych opadów deszczu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
15: To jest Radio Gra.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy mieli skonsumować śniadanie, to już je zjedli. Inni zabrali ze sobą do pracy, do szkoły, dokądkolwiek.
1: No właśnie, do pudełeczka, bezpiecznie.
0: Kocyk jeszcze weźcie ze sobą i od razu wybierzcie się nad Martówkę na przykład. A to już tak wybiegamy trochę w czasie teraz, bo to dopiero w weekend, prawda?
1: W weekend, dokładnie w sobotę od godziny 10. No to można sobie troszkę pospać. Warto pojawić się na Martówce, bo tam wielkie kulturalne śniadanie od 10 do 13 zaprasza Stowarzyszenie Go Sport, ale także my zapraszamy, bo wydarzenie odbywa się pod naszym patronatem.
0: Ale to mam nadzieję, że ci z Go Sport nie będą kazali nam, nie wiem, biegać albo przysiadów robić. Po prostu śniadanie. Nie trzeba będzie być aktywnym fizycznie.
1: To chyba, że zjesz takie śniadanie, że będziesz musiał się poruszać, bo inaczej to...
0: Nie, to ja takie fit zabiorę. To ja takie fit.

0: to już bardzo blisko 7 na zegarze, moi drodzy. Mam nadzieję, że nikomu budzik teraz nie dzwoni, nie mówi: ej, na 7 do roboty! Bo to za chwilę.
1: No właśnie, a komu się nie zdarzyło nigdy tak źle nastawić budzika?
0: No ale wiesz, z drugiej strony, jak ktoś mieszka bardzo blisko pracy albo nocował w robocie na przykład, no to... No,
1: mój rekord to jest przygotowanie się do pracy w około 10 minut. Potrafiłam wyjść tak szybko z łóżka i z mieszkania.
0: Żartujesz.
1: No ale to takie rekordowe sytuacje.
0: 10 minut ja powiekę podnoszę i to jedną.
1: No dobrze, w takim razie teraz szybciutko lecimy w stronę kolejnego raportu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
5: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
6: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
5: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
6: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
5: I mają to wszystko?
6: Tak jest, do tego w super cenach.
5: To na co czekamy?
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Młyniec pierwszy, Polna 4.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
10: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
3: Po reklamie.
0: Środa, 10 dzień czerwca, w kalendarzu, na zegarach jest 7, w radiu gra, czas na raport.
13: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport o poranku. MZK w Toruniu podsumował duży unijny projekt. Dzięki dofinansowaniu z Brukseli do naszego miasta przyjechało 40 nowych ekologicznych autobusów elektrycznych. Miasto kupiło także infrastrukturę do ładowania elektryków, mówi wiceprezydent Torunia Rafał Pietrucień.
14: Te autobusy docierały do nas od ubiegłego roku sukcesywnie. Pierwsza dostawa to bodajże listopad ubiegłego roku i sukcesywnie luty oraz ostatnie autobusy zjechały i przekazaliśmy do eksploatacji w kwietniu. Oczywiście do tego pakietu autobusowego, taborowego potrzebna jest sprawna infrastruktura. infrastruktura ładująca. I to jest infrastruktura, która jest zlokalizowana na samej zajezdni, tam gdzie te autobusy ładują się w okresie spoczynku nocnego, a jednocześnie potrzebujemy w związku z tą rosnącą ilością tych autobusów na sieci, potrzebujemy tego typu właśnie ładowarek, które pozwolą na szybkie, bo to są ładowarki szybkie, doładować na autobus, aby sprawnie dalej mógł prowadzić przewozy pasażerskie.
13: Inwestycja była warta ponad 140 milionów złotych, dofinansowanie z Unii przekroczyło 100 milionów. Jednocześnie trwa remont torowiska w okolicach Konstytucji 3 Maja w Toruniu. Od dzisiaj linia tramwajowa numer 1 kursuje na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie. Jedynka ma jeździć w obu kierunkach przez Aleję Świętego Jana Pawła II oraz Wały Generała Sikorskiego. Przypomnijmy, że od poniedziałku zawieszone na prawie 3 miesiące zostało kursowanie linii numer 5 i 6. Zmieniamy temat. Toruń odwiedza coraz więcej turystów. Również mieszkańcy ze względu na porę roku częściej wybierają się na spacery po Starówce. Miasto przypomina o darmowych toaletach na terenie zespołu staromiejskiego. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: Ponad 50 przedsiębiorców uczestniczy w programie Free Toilet. Z wybranych sanitariatów można korzystać bez konieczności dokonywania zakupów czy korzystania z usług danego lokalu. To przede wszystkim wybrane restauracje, kawiarnie, puby czy lodziarnie. Miasto podaje, że teraz turyści i mieszkańcy mogą jeszcze łatwiej odnaleźć te miejsca. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta umieściło je w globalnych aplikacjach dostępnych w Google Play i App Store.
13: Lista uczestników programu Free Toilet dostępna jest również na stronie toruń.pl.
2: Dzieje się na drogach.
13: Przenosimy się na Koniuchy w Toruniu. Tam rozpoczął się remont ulicy Świętej Faustyny, ważnej osiedlowej trasy obok kościoła i apteki. Zmienia się odcinek od Legionów do Kozackiej. Wyznaczono objazdy dla mieszkańców. O poranku przypomnijmy również, że od ponad tygodnia można korzystać z nowego odcinka trasy staromostowej od Dekerta do kina.
2: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
13: A teraz w raporcie informacje ze świata. Dowództwo centralne USA potwierdza, zakończyliśmy ataki przeciwko Iranowi. Uderzenia były skierowane w irańską obronę przeciwlotniczą, stacje kontroli naziemnej i radary obserwacyjne. To odpowiedź na zestrzelenie dzień wcześniej amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Operacja z użyciem samolotów i okrętów trwała 4 godziny. Prezydent obiecywał pokój, a znów mamy eskalację.
16: Choć Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem jest nadal blisko mimo ataków odwetowych, Teheran zapowiada tymczasem, że nie pozostawi ataków bez odpowiedzi. Sił USA rozpoczęły o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 23 w Polsce, przeprowadzanie uderzeń w samoobronie przeciwko Iranowi na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, napisało w komunikacie amerykańskie dowództwo.
13: Mówił Paweł Żuchowski.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
13: Zapraszam na raport sportowy. Kolejny kontrakt w hokejowym klubie z Torunia. W barwach Energii zagra ponownie Danila Larionovs. Łotewski napastnik był już stalowym piernikiem w sezonie 2023-2024. Potem przeniósł się do GKS-u Tychy i do Ligi Alpejskiej. Teraz wraca do Torunia. Podpisał kontrakt na jeden sezon z możliwością przedłużenia. Jutro początek piłkarskiego mundialu na legendarnym Estadio Azteca, mecz otwarcia Meksyk RPA. A wczoraj tysiące protestujących nauczycieli zablokowało główną drogę dojazdową do stadionu, domagając się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej, którą rząd uważa za niewykonalną. Wokół stadionu rozmieszczono tysiące policjantów. W poprzek drogi ustawiono betonowe zapory. A mistrz świata Argentyna grała tej nocy testowy mecz z Islandią w Alabamie. Wygrała 3-0.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
13: Niebo nad Toruniem będzie dzisiaj przykryte chmurami. Niewykluczone, że po południu lub wieczorem popada. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 20 stopni. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą obojętne. Przed nami kilka chłodniejszych dni. Jutro słupki rtęci w Toruniu zatrzymają się już na 16 kresce. W czwartek ma także intensywniej popadać.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się i możecie nam uwierzyć na słowo, to znaczy musicie uwierzyć na słowo, uśmiechamy się do Was.
1: Ależ oczywiście, ja się zawsze uśmiecham i mam nadzieję, że to słychać. Dzień dobry, po siódmej, Oliwia Ciszewska.
0: Śpiewająco, ja zarapuję. I Piotr Kolszowski. Zapraszamy serdecznie, gramy, a za chwilę u nas tradycyjnie, jak zwykle o tej porze, horoskop.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: dobra środowa pobudka. Upewniam się jeszcze, środa, nie?
1: No oczywiście,
0: ten
1: że środa.
0: Tydzień tak pędzi, że ja nie obejrzysz się, a już jest piątek.
1: Chłopaku,
0: za chwilę, za
1: a mnie nie było w poniedziałek, to ja tu już w ogóle myślę, że jest inny dzień tygodnia.
0: O to dziewczyno. Zatem nie traćmy czasu, horoskop przed nami.
1: Dobrze, w takim razie przejdziemy do tego, co się dzieje wysoko nad nami. W kosmosie dziś jest naprawdę ciekawie i rozrywkowo, a wszystko za sprawą Słońca znajdującego się w znaku bliźniąt. To właśnie ich sprawka, to bliźnięta są takie szalone, nieprzewidywalne. A ja przewiduję dzisiaj atmosferę ogólnego rozluźnienia. Taki mały piątek. A także czas na małe psikusy. Zodiakalna waga musi jednak pozostać przy tym skoncentrowana, no choć będzie ciężko, tak czuję. A Skorpion powoli zacznie przygotowania do wejścia w nowy etap w swoim życiu. Co to będzie za etap? No, ciekawa jestem. Dzisiaj nie ma się co bać ryzykować. Dzisiaj trzeba z odwagą podchodzić do tej środy. Powodzenia.

0: Rano i dobrze, to jest dobra muzyczna pobudka w Radiu Gra, a teraz na pobudkę też mamy informację, którą myślę, że warto zapamiętać. Chodzi o tanie linie lotnicze i o taką jedną małą, ale jednak dużą zmianę, która czeka pasażerów w niedalekiej przyszłości. Nagłówki to nawet robią, że Wizz Air jednym ruchem prześcignął Ryanaira. O tak, dokładnie.
1: To oni się ścigają, przepraszam bardzo.
0: Tak, ale chyba tylko na ewentualne udogodnienie dla pasażerów, albo ewentualnie kto robi pasażerom mniej problemów z bagażem. Uwaga, teraz będzie jednak inaczej, bo oto Wizz Air ogłosił, że już od przyszłego roku na pokładach ich samolotów będzie można korzystać z internetu. Tadam!
1: Okej, no to faktycznie jakaś zmiana. No ale co, myślisz, że teraz wszyscy tylko z tego powodu przesiądą się z tej jednej taniej linii do drugiej?
0: Nie, jeśli już, to tylko na jeden lot, żeby zapisać sobie hasło do Wi-Fi. A później znowu wszyscy będą wsiadać gdzie taniej i liczyć na to, że samolot z internetem jest gdzieś w zasięgu mojego Wi-Fi.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
9: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
8: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i ma...

0: TGD. TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziołko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. A my teraz będziemy jak te nagłówki internetowe, uwaga, które wprost krzyczą czasami, żeby tylko w nie kliknąć, obejrzeć wszystkie wskakujące reklamy i dowiedzieć się, że prawda jest zupełnie inna niż w nagłówku. Uwaga, ja zaczynam. Skandal.
1: Dobra, to ja lecę dalej. Wprost nie do wiary, co oni zrobili.
0: Tego jeszcze nie było. Kryminalista w toruńskiej piernikowej Alei Gwiazd.
1: I tego rzeczywiście nie było, no bo jak to? No, ale okej, to już wracamy na ziemię i wyjaśniamy, bo trochę to i prawda, a trochę nie. Kryminalista znajdzie się w piernikowej Alei Gwiazd przed dworem Artusa, ale taki inny niż wszyscy, bo ten do kryminału nigdy nie trafił, ale za to napisał już nie jeden. Panie i panowie, Robert Małecki, znany pisarz, autor kryminałów, właśnie odsłoni w tym roku swoją Katarzynkę.
0: I kto wie, czy tego wątku nie wykorzysta przypadkiem w kolejnej mrocznej powieści z Toruniem w tle. Panie Robercie, no, gratulujemy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: to ją w radiu gra. Pięknie nam zagrało, to już za nami.
1: A pięknie zagra i zaśpiewa nam już niedługo Oskar Cyms, No co ty. To jeszcze przed godziną 8 w radiu gra.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
7: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
7: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
9: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: klienta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
0: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
10: Niebo nad Toruniem będzie dzisiaj przykryte chmurami. Niewykluczone, że po południu lub wieczorem popada. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 20 stopni. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą obojętne. Przed nami kilka chłodniejszych dni. Jutro słupki rtęci w Toruniu zatrzymają się już na 16 kresce. W czwartek ma także intensywniej popadać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
11: Radio Gra.
12: Hit

0: Dobrze wam gramy o poranku w Toruniu, w Radiu Gra na 88 i 8, o 8 oczywiście kolejne informacje w raporcie. A my z tą informacją też do was spędzimy, tak jak niektórzy pędzą zupełnie niepotrzebnie autostradami. No bo wraca ta stara, już znana, taka niby promka na podtoruńskim odcinku autostrady A1. Uwaga, od 26 czerwca do 30 sierpnia, czyli w zasadzie przez całe wakacje. W każdy taki wakacyjny weekend kierowcy mogą liczyć na czasowe otwieranie szlabanów na autostradzie A1, jeśli średni czas oczekiwania przekroczy 25 minut.
1: Czyli jak stoimy za długo, to jedziemy za darmo. Nie, no, no mnie pasuje.
0: Ja, mnie też. Ja to nawet sam taki korek zrobię, żeby tylko za darmo przejechać. I nie, wy tam z tyłu nie musicie dziękować.

0: blisko, bliżej, coraz bliżej 8 oczywiście na zegarach, czyli kolejnych wiadomości u nas w raporcie. Będzie też garść informacji. Jakich, proszę bardzo?
1: Pogodowych, ta pogoda niestety zmienną jest. No i ja dzisiaj letnio ubrana, ale mam wrażenie, że ta pogoda może mnie zaskoczyć.
0: Letnio, ale ładnie. Oliwia dzisiaj taka Pocahontas trochę, tyle wam powiem. No.
1: Zwierzęce motywy są. Już za chwilę 8 i kolejny raport.
0: Brawo.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: 12 czerwca w Fosie Zamku Krzyżackiego wystąpią małe TGD, TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: W kalendarzu mamy środę, 10 dzień czerwca. Na zegarach godzinę 8. Czas na kolejny raport w Radiu Gra.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Piernikowa Aleja Gwiazd w Toruniu zgodnie z tradycją wzbogaci się o kolejną Katarzynkę. W tym roku odsłoni ją Robert Małecki, związany z naszym miastem i powiatem pisarz, jeden z czołowych polskich autorów powieści kryminalnych. Mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
7: W tym roku Robert Małecki zagości na prestiżowej Alei Piernikowych Gwiazd w Toruniu. Jeden z najbardziej cenionych polskich autorów powieści kryminalnych, thrillerów, laureat najważniejszych polskich nagród dla literatury kryminalnej dwukrotnie. Wybór kapituły jak najbardziej trafiony.
6: Oficjalna uroczystość odsłonięcia Katarzynki w trakcie Dni Torunia 26 czerwca o 18 pod Centrum Kultury Dwór Artusa.
8: Dzieje się na drogach.
6: Wakacyjne weekendy na A1 Gdańsk-Toruń mają być mniej uciążliwe dla kierowców. Od 26 czerwca do 30 sierpnia w każdy weekend kierowcy mogą liczyć na czasowe otwieranie szlabanów, jeśli średni czas oczekiwania przekroczy 25 minut. Mechanizm obejmuje trzy kluczowe punkty poboru opłat na autostradzie: PPO Nowa Wieś pod Toruniem oraz SPO Nowe Marzy. Jeśli w którymkolwiek z tych miejsc czas oczekiwania przekroczy 25 minut, szlabany będą podniesione, a opłaty nie będą pobierane przez pół godziny. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może być wydłużony. Rozwiązanie to dotyczy wszystkich kategorii pojazdów.
8: O tym się mówi w Toruniu.
6: Czy uda się w Toruniu zwiększyć częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów przez wprowadzenie cyklicznych rozkładów jazdy opartych na taktach 15, 30 i 60-minutowych? To jedna z propozycji zmian w miejskiej siatce komunikacyjnej. Pojawia się także wizja wprowadzenia linii metropolitalnych czy linii ekspresowych, które skrócą czas dojazdu do centrum z dalszych części miasta. Te wszystkie pomysły i aspekty mają być przedyskutowane podczas startujących właśnie konsultacji. Otwarte spotkanie informacyjne dla pasażerów MZK odbędzie się pojutrze na Jordankach o 17. W kolejnych dniach urzędnicy będą czekać na wasze opinie także w podstawówkach przy Dziewulskiego 16 czerwca, Strzałowej 23 czerwca i Morcinka 24 czerwca.
8: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: Pojutrze w Toruniu odbędzie się 15. edycja Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Wystartuje o 10 w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK przy Świętego Józefa.
9: Jeżeli chodzi o dyscypliny, no to wszystkie dyscypliny, które tylko można sobie wymarzyć, bo jest i lekkoatletyka, i strzelanie, i wiatrówka, i pływanie, i wspinaczka, i rowery stacjonarne, wiosła, piłka nożna i wiele, wiele więcej. Także każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Mówił nam Seweryn Smorga, prezes Stowarzyszenia Ognisko Sportu Osób Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń. Finałem imprezy będzie koncert zespołu Manchester o 14.30 na przystani towarzyskiej Laba przy Popiełuszki. Wstęp będzie wolny.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Płaca minimalna w górę. Od przyszłego roku ma wzrosnąć o 144 zł. Od 1 stycznia miesięczna pensja minimalna wyniosłaby 4950 zł brutto. Na podwyżki może liczyć też budżetówka, ale to zaledwie 3% więcej.
10: Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
6: Mówił premier Donald Tusk. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Zapraszam na raport sportowy. Żużlowcy z Torunia przygotowują się do meczu w Lesznie. Pojutrze spotkanie 8 kolejki PGE Ekstraligi. Znamy awizowane składy na ten mecz. Prez Toruń stawia na Dudka, Lamberta, Blydorna, Mikkelsena, Sejfudinowa, Kawczyńskiego i Duchińskiego. A wczoraj młoda drużyna Aniołów z Torunia wygrała piątą rundę U24 Ekstraligi. Pokonaliśmy Stal Gorzów, GKM Grudziądz i Unię Leszno, zdobywając najwięcej 30 punktów. 12 oczek w 5 startach to dorobek najlepszego Nikolaja Heiselberga. 11 plus 1 przywiózł Antoni Kawczyński. W lidze koszykarzy pierwszy mecz o trzecie miejsce na korzyść Arki Gdynia. Na swoim parkiecie pokonała ona Dziki Warszawa 89-84. Rewanżowe spotkanie w piątek. A dzisiaj w Warszawie drugi mecz finału Legii Warszawa z Zastalem Zielona Góra. Gramy do 4 zwycięstw, 1-0 prowadzi Zastal.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
6: 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo chmur na niebie, możliwe słabe opady deszczu po południu albo wieczorem. Tak prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj obojętne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
5: Dzień dobry już po ósmej, kochani, a u nas jak zwykle uśmiechy i dobra energia. Oliwia Ciszewska.
13: Piotr Olszowski, kłaniamy się nisko i zapraszamy na kolejną godzinę razem. Gramy.

0: rano i dobrze. Dobra radiowa pobudka trwa, chociaż wielu z was pewnie już pobudki nie potrzebuje. Budziki dawno wyciszone. Mamy nadzieję, że kubek już zalany aromatyczną kawą albo jakaś, nie wiem, dobra herbatka wjechała. Uwaga, uwaga, teraz takie pytanie. Kto się wybiera tego lata nad morze?
1: Ja.
0: O właśnie, las rąk w górze, tak by to pewnie wyglądało, gdybyśmy tylko widzieli. No to uważajcie na kołobrzeg.
1: Oj, uważajcie na ten kołobrzeg. Ale w sumie to dlaczego mamy uważać na kołobrzeg?
0: No bo tam właśnie w Kołobrzegu zachód słońca jest płatny. A przynajmniej tak te informacje prasa kolorowa przedstawia teraz.
1: Ale że jak słońce za pieniądze? Słońce powinno być za darmo.
0: Jak widać, moja droga, nie nad polskim morzem. Tak dokładnie to chodzi o to, że w Kołobrzegu bardzo popularne jest oglądanie zachodu słońca z tamtejszego molo. Latem zachód słońca jest po godzinie 21, czasami nawet grubo po 21, czyli również wtedy, kiedy wejście na molo jest już darmowe. A przynajmniej tak było do tej pory, bo od tego sezonu kasy na molo czynne będą aż do 22.
1: No, dobrze, że za wschody płacić nie trzeba.
0: Nie, nie trzeba, bo kasy otwarte są dopiero od 9. Sęk w tym, że słońce nie chce wschodzić tam, gdzie zachodzi i z molo tego nie widać.

0: Gramy na dobry poranek. Rozbudzamy także wasz apetyt, ponieważ teraz temat kebabowy przed nami.
1: O, coś na śniadanko idealnie.
0: No, tak nie powiem, że idealnie, ale czy pamiętacie może wielką zbiórkę Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters? No bo sporo padło wtedy obietnic i jedną z nich była ta od Roberta Lewandowskiego. Nasz kapitan obiecał wtedy youtuberowi wspólne wyjście na kebaba, które, uwaga, udało im się zrealizować.
1: Naprawdę? Pani Aniu, proszę posłuchać. A sam Robert zaskoczył trochę tym, że lubi na ostro. Zamawiając kebaby dla siebie i ekipy, podkreślił, że chce mieszany sos, czyli łagodny i ostry, ale ogólnie sosu ma być mało.
0: Tak. Pewnie, żeby mu Ania w domu nie marudziła, że je puste kalorie.
1: Jakie to puste kalorie? Przecież miał w środku też warzywa. To prawie jak sałatka.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Wielosztuki w RTV

0: Dobre granie od samego rana, tak tylko w radiu gra na 88 i 8 FM. Budzimy się do najlepszych hitów dodających nam energii, ale także cieszymy się, że już niedługo będziemy wspólnie bawić się z okazji Dni Torunia. Te od 19 do 28 czerwca. Cały Toruń będzie świętował, jarmark, projekcje filmowe. No sporo się będzie działo.
1: Pięknie. Obchody rozpoczną się w piątek 19 czerwca o godzinie 12. Oczywiście uroczystym odegraniem Hej Now z miasta, znaczy miasta z wieży Ratusza Staromiejskiego. Tego dnia rozpocznie się także letni jarmark toruński.
0: A święto miasta zakończymy w niedzielę 28 pokazem filmowym na Zamku Dybowskim. A jak zobaczycie, że ktoś ucieka z tego zamku przed północą, to nie myślcie, że to Kopciuszek. To pewnie wszyscy ci, którzy w poniedziałek muszą wstać do pracy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. Kto sobie nucił pod nosem ręka do góry?
1: I ja nuciłam.
0: I laserem w górze znowu tak. Mamy.
1: I śpiewałam, ale przed dziewiątą także będziemy mogli pośpiewać. Będzie Britney Spears i Kochanie jeszcze raz. Tak w wolnym tłumaczeniu.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Kto zwalcza ból? Kto?
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
5: 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo chmur na niebie, możliwe słabe opady deszczu po południu albo wieczorem. Tak prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj obojętne.
1: Bo Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.
20: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie na tej fali i za chwilę do niego wracamy w Radiu Gra. Ale jeszcze jedna rzecz nam się mocno rzuca w oczy i w uszy też się rzuca, bo w internetach bardzo dużo mówi się ostatnio o oświadczeniach majątkowych, czy to posłów i senatorów, czy prezydentów miast, miasteczek, albo samych radnych na przykład.
1: I szczerze mówiąc, jak tylko ktoś zechce się wysilić i zajrzeć do tych oświadczeń, to dowie się, że poza raczej nielicznymi wyjątkami, wszyscy pozostali deklarują, że należą do niezbyt majętnej części naszego społeczeństwa. Jest jakieś mieszkanko, no ale malutkie.
0: Tak, tak, jak jest dom, to może i z większym metrażem niż mieszkanko, ale wart nie więcej jak 400-500 tysięcy. No gdzie są takie domy, ja się pytam?
1: A jak samochód, to często ma 20 lat albo i więcej. Zbunkrowany gdzieś tam w starym, blaszanym garażu.
0: I nic to, że autor oświadczenia na co dzień jeździ turboluksusowym SUV-em.
1: A nie, bo to nie jego, to z banku.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Tak, wam gramy na krótko przed godziną 9:00. Zerkamy sobie na zegarek, ale nie tylko, bo również na kalendarz. I uwaga, to już oficjalne, 2 tygodnie do wakacji. Dokładnie 15 dni.
1: Final countdown już się trochę robi. A podobno końcówkę najtrudniej wytrzymać, tak słyszałem.
0: Oj, walczcie o dobre oceny, uczniowie, walczcie.
1: Trzymamy kciuki.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
14: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
13: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
14: No.
15: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
16: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
1: Środa, 10 czerwca, w kalendarzu na zegarach 9:00, w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu podsumował duży unijny projekt. Dzięki dofinansowaniu z Brukseli do naszego miasta przyjechało 40 nowych ekologicznych autobusów elektrycznych. Miasto kupiło także infrastrukturę do ładowania elektryków.
3: Warto powiedzieć, że dzięki tym zakupom w Toruniu dysponujemy już 50 autobusami elektrycznymi. Biorąc pod uwagę stan taborowy, to jest 25%, 1/4 taboru, to już są autobusy elektryczne. Jeżeli do tego dodamy zestaw autobusów niskich, niskoemisyjnych, bo te są oczywiście zeroemisyjne, autobusy elektryczne, natomiast niskoemisyjne, tak jak autobusy hybrydowe czy autobusy na gaz CNG, to tych autobusów mamy w sumie razem niskoemisyjnych około 72 bodajże, co oznacza, że ten wskaźnik tych autobusów bardzo ekologicznych to już jest blisko ponad 30%.
9: Mówił wiceprezydent Torunia Rafał Pietrucień. Teraz informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który podsumował z kolei olbrzymie dofinansowanie, jakie popłynęło do uczelni z KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy. Środki trafiły konkretnie do bydgoskiego kampusu Collegium Medicum. To 112 milionów złotych. Pieniądze pozwoliły sfinansować projekty badawcze, rozwój bazy dydaktycznej i stypendia dla studentów. Najważniejsza inwestycja? Budowa budynku dla kierunku lekarsko-dentystycznego w Bydgoszczy. Naukowcy i studenci mają się do niego przeprowadzić w październiku.
2: Dzieje się na drogach.
9: Teraz powiemy o inwestycjach drogowych w powiecie toruńskim. Obecnie realizowane są zarówno duże, jak i mniejsze zadania skupiające się na poprawie bezpieczeństwa i przepustowości dróg. Nasza reporterka spotkała się ze starostą toruńskim Mirosławem Graczykiem.
20: W kręgu moich zainteresowań jako starosty toruńskiego to są nie tylko inwestycje, które realizujemy my sami, ale także inwestycje na sieci drogowe, które realizują inne podmioty, inni zarządcy dróg. Stąd bardzo dla mnie ważne jest inwestycje z poziomu krajowego, nad którym pracujemy. Dla nas punktem kluczowym to jest bezpieczeństwo na tych sieciach, ale także przepustowość. Mamy problem przepustowości w Lubiczu, mamy problem przepustowości w Łysomicach, no i mamy problem bezpieczeństwa, chociażby słynne Czarnowo czy Rogówko, więc są takie elementy punktowe, gdzie dochodziło do nieszczęśliwych wypadków, także śmiertelnych, więc ja się bardzo cieszę, że powoli nam się udaje te miejsca, że tak powiem, objąć takim procesem inwestycyjnym. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy efekty.
9: W kolejnych raportach powiemy także o powstających w naszym powiecie nowych ścieżkach rowerowych. Skoro o jednoślodach mowa, 14 czerwca miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu Toruń na rowery. To największy w regionie rajd rowerowy, który przyciąga zarówno mieszkańców Torunia, jak i okolicznych miejscowości. Impreza wystartuje o 15 spod parkingu pod centrum handlowym Plaza. Trasa będzie liczyć 13 km. Finałem będzie piknik na terenie leśnictwa Olek.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Poznaliśmy oświadczenia majątkowe polskich europosłów. Kosma Złotowski z PiS ma dwa zegarki o wartości powyżej 10 tysięcy złotych oraz obraz Teodora Axentowicza.
21: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
22: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
21: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
9: Mówili Kacper Wróblewski oraz Igor Skrzypek. Średnio polscy europosłowie zarabiają po 45 tysięcy złotych miesięcznie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
9: Sporo chmur na niebie, 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tak prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Po południu w naszym mieście może popadać, ale bardziej intensywne deszcze synoptycy przewidują na czwartek. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj obojętne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Skoro już po dziewiątej, to musimy powiedzieć jedno. Do usłyszenia. Tak, ale tak. Także witamy się z naszym Mariuszkiem Pucyło.
1: Wiesz co, pan Ryszard zaśpiewałby teraz? Szczęśliwej drogi, już czas.
0: Mapę życia w sercu masz. Znam to.
1: Mapę do kuchni po kolejną kawę. My lecimy i wam też polecamy. Piotr Olszowski
0: i Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Backstreet Boys, a za chwilę inna wielka gwiazda w radiu gra, Harry Styles. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie w środę. Zapraszam na naszą przedpołudniówkę do 13, ale tak w ogóle największą gwiazdą dla nas ostatnio jest oczywiście Maja Chwalińska. Dopiero co w ostatnią sobotę grała finał turnieju Rolanda Garrosa, a już doczekała swojego murala przedstawiającego tenisistkę. Mural znajduje się przy zaniedbanych kortach na goło nogu w Dąbrowie Górniczej, gdzie jako mała dziewczynka Maja zawzięcie trenowała. No patrzę tak na zdjęcie tego dziełka, patrzę, może nie jest w jakimś pięknym miejscu, może nawet nie jest specjalnie ładny, ale przynajmniej Maja nie jest do siebie w ogóle podobna.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
12: Song of Songs Festival znowu gra. 12 czerwca w Fosie Zamku Krzyżackiego wystąpią małe TGD, TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
16: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
15: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
16: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82.
17: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: long, long time. Ma facet głos, Ray Dalton, Do It Again w Radiu Gra w środowe przedpołudnie. Dzisiaj środa, więc do weekendu już naprawdę blisko, już naprawdę z górki. To przypomnę, że 14 czerwca będzie okazja uczestniczyć w wyjątkowym rowerowym wydarzeniu Toruń na Rowery 2026, czyli największy w naszym regionie rajd rowerowy i dla mieszkańców Torunia i okolic i wszystkich, którzy zechcą w tym rajdzie uczestniczyć. Start w niedzielę o godzinie 15 z parkingu przed Centrum Handlowym Toruń Plaza, a trasa liczyć będzie około 13 km. Wszystko to w szczegółach opisujemy na naszej stronie Gra.fm, także zachęcam, tam znajdziecie wszystkie informacje na temat Toruń na Rowery 2026, a więcej naszych lokalnych toruńskich informacji już niedługo, już o 10 w najbliższym raporcie. Za chwilę najświeższa prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tato, w Nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
5: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
4: Tak, Disney Junior, niezwykła przygoda! Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi!
5: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny!
4: Tak, fotobudka, konkursy i super nagrody!
5: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami!
4: Tato, musimy tam być!
5: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
6: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
8: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
9: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
10: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
11: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lemmyślnikbud.pl.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynka.info.pl. Koniczynka.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Sporo chmur na niebie, 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tak prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Po południu w naszym mieście może popadać, ale bardziej intensywne deszcze synoptycy przewidują na czwartek. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj obojętne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr.
6: To jest Radio Gra.

Barcelona i Alan Walker w Radiu Gra. Dzisiaj w Barcelonie ważne wydarzenie. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią, najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia i właśnie dzisiaj odbędzie się uroczysta inauguracja i poświęcenie z udziałem samego papieża Leona XIV. No i ja nie jestem przekonany, czy to dobrze, że oni kończą budowę tej Sagrady. No, wszyscy jechali tam zobaczyć świątynię budowaną od tylu lat. Zbudowanych bazylik w Europie jest bez liku, ale taka w trakcie budowy była tylko jedna. Dzisiaj to się skończy. Trochę smutek, trochę żal, więc na rozweselenie Lady Gaga i Alejandro.

0: Tonight, Calvin Harris i Sam Smith. Co się wydarzy dzisiaj wieczorem, to wszystko w naszych rękach. Na razie mamy przedpołudnie, zbliża się 10:00, za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepie.

0: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
1: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą z

0: 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
2: Song of Songs Festival znowu gra. 12 czerwca w Fosie Zamku Krzyżackiego wystąpią Małe TGD, TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Po reklamie.
5: Dzisiaj jest środa, 10 dzień czerwca. Na zegarach też 10. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody.
6: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Na początku zaglądamy na bydgoskie przedmieście. Wczoraj po południu policjanci z Torunia otrzymali zgłoszenie dotyczące napastnika, który zaatakował dwie osoby. W okolicy pojawili się policjanci, którzy prowadzili obławę na mężczyznę. Poszukiwania trwały do godzin nocnych.
7: Kryminalni z toruńskiego śródmieścia namierzyli go o godzinie 2 w nocy na terenie ogródków działkowych przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu. Mężczyzna ten został zatrzymany. Najprawdopodobniej dzisiaj zostanie rozliczony do tej sprawy.
6: Mówiła podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu. Miejski monitoring wpływa na poziom bezpieczeństwa w mieście, przekonuje Straż Miejska. Według majowych statystyk tylko w ubiegłym miesiącu dzięki kamerom udało się ujawnić w Toruniu 782 incydenty i zdarzenia. Podjęto 400 interwencji. Chodziło głównie o spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, uszkodzenia, awarie, wykroczenia drogowe, ale także zaobserwowano na przykład 4 bójki.
8: Dzieje się na drogach.
6: Mamy informacje z autostrady A1. Jutro rozpoczną się prace remontowe w naszym regionie między węzłami Lisewo i Tużno. Roboty zaplanowano na jezdni w kierunku Łodzi. Ruch będzie odbywać się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Podczas remontu zamknięty będzie MOP Drzonowo w kierunku na Łódź. Prace potrwają 7 tygodni.
8: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: Piernikowa Aleja Gwiazd w Toruniu zgodnie z tradycją wzbogaci się o kolejną Katarzynkę. W tym roku odsłoni ją pisarz Robert Małecki. Uroczystość przed Dworem Artusa 26 czerwca w trakcie Dni Torunia. Święto naszego miasta potrwa w sumie od 19 do 26 czerwca. Zaplanowano m.in. koncerty, spektakle, kino plenerowe czy warsztaty.
9: Jedną z gwiazd będzie lubiana toruńska kapela, jaką jest Paraliż Band, która obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Ocalcie zapomnienia, koncert poświęcony Grechucie, m.in. Zausze, jeśli to dobrze odmieniam. Więc wiele fajnych i ciekawych utworów. Jesus Christ na Zamku Dybowskim. Serdecznie zapraszam na paradę metropolitarną. W zeszłym roku ona rozpoczynała się w godzinach popołudniowych. W tym roku zmieniamy jej oblicze. Będzie to parada wieczorna, a nawet już nocna, bo zacznie się 26 o godzinie 22. I jest to parada, w której główną rolę będzie grało światło, które nas przeniesie trochę do podwodnego świata.
6: Mówił wiceprezydent Torunia Adam Szponka.
10: Warto wspomnieć o zaangażowaniu także naszego projektu Metropolis Jazz Festival w święto miasta, ponieważ podczas tego święta miasta w czasie śniadania na trawie dwa zespoły, które zaprosiliśmy do Metropolis Jazz Festival, grupa Wabank oraz Jerzy Mazol Ensemble. Nie pozostaje nic innego, jak tylko serdecznie zaprosić wszystkich do korzystania z naszego harmonogramu działań.
6: Dodawał Tomasz Maliszewski, dyrektor Wydziału Kultury.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Funkcjonariusze Służby Więziennej będą dzisiaj protestować w Warszawie. To sprzeciw wobec rządowych planów zmiany sposobu naliczania im świadczeń mieszkaniowych, co oznacza obniżki wynegocjowanych pod koniec roku dodatków. Jak ma wyglądać ta akcja?
11: Będzie stacjonarna. Mundurowi z transparentami przyjeżdżają protestować przed siedzibę resortu finansów, który jest inicjatorem zmian. Jak twierdzi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski, rządowe plany oznaczają obniżkę świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
6: Zdaniem szefa Ministerstwa Służby Więziennej nie ma jeszcze podstaw do protestów, ponieważ nie ma jeszcze projektu, dodaje Krzysztof Zasada.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
6: Słupki rtęci pną się do góry. W najcieplejszym momencie tej środy pokażą 20-21 stopni. Na niebie będzie dzisiaj sporo chmur. Po południu albo wieczorem może spaść przelotny deszcz. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Toruniu dzisiaj będą obojętne. W czwartek ma być chłodniej. Jutro możemy spodziewać się w mieście bardziej intensywnych opadów deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
5: I tak płyniemy przez tę całkiem przyjemną środę. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Przed nami sporo dobrej muzyki i oczywiście dobrych wibracji. Czy pracujecie, czy uczycie się, czy po prostu macie dzisiaj luz, macie wolne. Muzyka sprawi, że dzień stanie się lepszy, lżejszy i łatwiejszy. Na początek tej godziny Bibi Rexa i Faithless. Deep in the-

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Przyjemny relaks przy muzyce, czyli hity pełne energii, obsesjon i awantura w radiu gra. Jak dobrze, że jesteśmy w pracy, a nie w szkole. Powolutku rok szkolny się kończy, szkoła wygląda coraz inaczej, pełno technologii, już nie tylko tablice elektroniczne, ale też komputery, tablety i tak dalej. Ale okazuje się, że uczniowie, mimo tego, iż technologii jest coraz więcej, wcale nie uczą się lepiej niż kiedyś. Czytam, że technologia raczej niewiele w tym pomaga. No, słuchajcie, bo trzeba opracować w końcu tę technologię, że śpisz z książką pod poduszką, a wiedza sama wchodzi do głowy. Tyle lat na to czekam. Za chwilę doczekamy kolejnej piosenki. Za chwilę Benson Boone i Mystical Magical.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra.

0: Lasting Love i Sandra w radiu gra dzisiaj 10 czerwca. Święto Torunia coraz bliżej, od 19 do 28 czerwca, także najwyższa pora, żeby się powolutku zacząć przygotowywać. W tym roku będzie to około 70 wydarzeń. Być może was i nas najbardziej interesują wydarzenia muzyczne, to mówię, jakich gwiazd się spodziewajmy. Będzie między innymi zespół Trevoci z orkiestrą symfoniczną z Torunia. Będzie Marek Piekarczyk, Ewelina Flinta i Nick Sinclair, to na koncercie Ocalić od zapomnienia z piosenkami Grechuty i Wodeckiego. Będzie zespół Lordofon i sporo mniej znanych wykonawców, a mówię tylko o muzyce. Wydarzeń jest wiele, wiele więcej. Przypomnę, aż około 70 wydarzeń z okazji tegorocznych Dni Torunia startujących 19 czerwca. To już w przyszłym tygodniu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Nieźle nas żeście urządziły, siostry, cytując Eksmisję. Te siostry to Wiki Gabor i Kaja. Pora sprawdzić najnowszą prognozę pogody, co nas czeka przez resztę dnia. O tym za chwilę. Ja mogę powiedzieć, co jeszcze zagramy. Za kilka chwil m.in. Laura Branigan, Self Control. Oczywiście będzie też Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: TGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Po reklamie.
5: Słupki rtęci pną się do góry. W najcieplejszym momencie tej środy pokażą 20-21 stopni. Na niebie będzie dzisiaj sporo chmur. Po południu albo wieczorem może spaść przelotny deszcz. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Toruniu dzisiaj będą obojętne. W czwartek ma być chłodniej. Jutro możemy spodziewać się w mieście bardziej intensywnych opadów deszczu.
0: To jest Radio Gra.

0: Your husband is coming.
1: Hity pełne energii w Radiu Gra, nie da się zaprzeczyć. Where's my husband? To Ray w Radiu Gra. Ciekawe rzeczy piszą, dlaczego przy zmianach temperatury czujemy się gorzej. Okazuje się, że nauka zaczyna traktować pogodę jako element zdrowia psychicznego, że te warunki pogodowe, aura, mają wpływ na naszą psychikę i nasze psychiczne zdrowie. I coś w tym chyba jest, bo czy to za zimno, czy to za ciepło, czy to deszcz, czy to śnieg, czy to upał, to my zawsze narzekamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
1: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Po reklamie.
13: Zaczynamy raport o 11, czyli przed nami najnowsze informacje i świeża prognoza pogody. Potem Brave, I just called to say I love you.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku mamy informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej w Toruniu. Przypomnijmy, że wprowadzono zmiany w związku z kolejnym etapem prac przy modernizacji torowiska w ciągu Konstytucji 3 maja. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: Od dzisiaj linia tramwajowa numer 1 kursuje na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie. Jedynka kursuje w dwie strony przez Aleję Jana Pawła II i wały generała Sikorskiego.
14: Kasiu, to nie jedyne zmiany, na które powinni zwrócić uwagę pasażerowie MZK.
15: Tak, przypominam, że zawieszono kursowanie linii tramwajowych numer 5 i 6. Zwiększono za to częstotliwość kursowania tramwajów numer 3 na całej trasie. A na trasie od pętli Olimpijska Park and Ride do Alei Solidarności kursuje zastępczy autobus ZT5. Przywrócenie ruchu tramwajowego na Konstytucji 3 maja planowane jest dopiero na koniec sierpnia.
14: Rozkłady jazdy publikujemy na stronie internetowej Gra FM. A dodajmy, że w najbliższy weekend wprowadzone mają być z kolei wakacyjne korekty w rozkładach jazdy pociągów. Do tych kolejowych tematów wrócimy w naszym serwisie za godzinę. Zmieniamy temat, zaglądamy na drogi. Dzisiaj ze starostą toruńskim rozmawiamy o inwestycjach w naszym regionie.
16: Jeśli chodzi o realizację zadań powiatowych, my mamy 300 km. Tak de facto niewiele nam zostało do realizacji. Zakładamy, że na przestrzeni 4 lat to 40 km, bo tak mniej więcej nam zostało do modernizacji, zrealizujemy. My mamy co roku taki plan, że co roku 10 km dróg modernizujemy. Ta modernizacja oczywiście jest w takim standardzie, takim typowo powiatowym. To nie są autostrady, to nie są 4 pasy ruchu i to nie zawsze jest pełna infrastruktura drogowa w postaci to chociażby chodnika czy dróg rowerowych. Niemniej jednak modernizując, budujemy zatoki, budujemy przejścia już takie wystandaryzowane.
14: Mówił starosta toruński Mirosław Graczek.
0: Sport w Radiu Gra.
14: Kolejny kontrakt w hokejowym klubie z Torunia. W barwach Energii Toruń ponownie zagra Danila Larionovs. Łotewski napastnik był już stalowym piernikiem w sezonie 2023-2024. Potem przeniósł się do GKS-u Tychy, a potem do Ligi Alpejskiej. Teraz wraca do Torunia. Podpisał kontrakt na jeden sezon z możliwością jego przedłużenia. Mamy jeszcze informację spod toruńskiej gminy Lubicz. W najbliższą sobotę czasowo zostanie zamknięty odcinek drogi na trasie Młyniec II Mierzynek. Od 10.30 do 14.00 odbędą się tam kolarskie międzywojewódzkie mistrzostwa w jeździe indywidualnej na czas. Objazdy będą wytyczone przez Krobie, Lubicz czy Szembekowo. Gmina zachęca jednak mieszkańców do kibicowania zawodnikom.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
14: Ponad miliard butelek i puszek ze znakiem kaucji oddaliśmy do końca kwietnia. Operatorzy szacują, że każdego tygodnia to wzrost nawet o 30%. Problemy nadal jednak są. Nie wszystkie punkty chcą oddawać gotówkę.
12: Zamiast pieniędzy proponują bon do zrealizowania w konkretnym punkcie w określonym czasie. Chociaż zgodnie z ustawą każdy oddający opakowanie z kaucją może zażądać gotówki. W obiegu jest coraz mniej opakowań niekaucyjnych. Operatorzy systemu oceniają, że już od wakacji na rynku będą dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją, a to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w którym będziemy mogli oddać opakowania.
14: Mówiła Magdalena Greinert.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
14: Sporo chmur dzisiaj na niebie, w drugiej części dnia parasole mogą nam się przydać, może pokropić. Padać ma dzisiaj w nocy i jutro w ciągu dnia. Będzie także chłodniej, bo w czwartek termometry w Toruniu pokażą tylko 15-16 stopni, a dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia to będzie 20, może 21 kresek. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
13: Radio Gra, Mariusz Pucyło, meldujemy się ponownie, żeby podkręcić troszeczkę tempo tej środy. Za godzinę będzie południe, a potem do fajrantu z górki. Umilamy sobie czas grając hity pełne energii. Teraz Brave, I Just Called to Say I Love You.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jest radiogra, jest energia, to Enej i skrzydlate ręce, a ja z uśmiechem czytam o facecie, który pobił rekord świata i to wyjątkowy rekord pobił Andre Ortow z Niemiec. Nowy rekord świata w kategorii największej ilości miodu zjedzonej w ciągu jednej minuty. Jedna minuta jedzenia miodku? Ile dalibyście radę? Bo on w tym czasie spożył 1273 gramy miodu. No niewiele zabrakło do 1,5 kilograma miodu w jedną minutkę. No i to rzeczywiście jest wyczyn. Myślę, że przy tym Niemcu to nawet Kubuś Puchatek się chowa. A za chwilę świeżo upieczona panna młoda, czyli Dua Lipa, która no, wygląda na to, że aktualnie ma miodowy miesiąc.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696 377 389.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
1: dalej masz! Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

It's Raining Man i Jerry Halliwell w Radiu Gra. Czy to deszcz, czy upał, nic nas nie zatrzyma. Jak przyjdą wakacje, przyjdą urlopy, to będziemy jechać nad morze. No i w związku z tym są dobre informacje. Wakacyjne weekendy na autostradzie A1, czyli Gdańsk-Toruń, mają być mniej uciążliwe dla kierowców. Opłaty za przejazd nie będą pobierane, gdy czas oczekiwania na bramkach przekroczy określony limit. Chodzi o czas od 26 czerwca do 30 sierpnia. W każdy wakacyjny weekend tego roku kierowcy będą mogli liczyć na czasowe otwieranie szlabanów. Jest warunek oczywiście, jeżeli średni czas oczekiwania przekroczy 25 minut. To nie jest jakiś wygórowany warunek, 25 minut, to nie jest tak dużo. Kto czekał, ten wie.

0: Czas mija szybko i przyjemnie, kiedy w Radiu Gra lecą hity pełne energii. Właśnie czytam o czasie, o zmianie czasu. Wiecie, zimowy i letni. Komisja Europejska oficjalnie zobowiązała się do przygotowania szczegółowej oceny wpływu likwidacji tego mechanizmu, więc to może w końcu, w najbliższym czasie nastąpi koniec zmiany czasu. No w sumie to nie wiem, czy to takie ważne. Tyle lat z tym żyjemy i jakoś dajemy radę. No wiadomo, szczęśliwi czasu nie liczą.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Niskie ceny są codziennie w

0: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
5: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sporo chmur dzisiaj na niebie. W drugiej części dnia parasole mogą nam się przydać, może pokropić. Padać ma dzisiaj w nocy i jutro w ciągu dnia. Będzie także chłodniej, bo w czwartek termometry w Toruniu pokażą tylko 15-16 stopni, a dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia to będzie 20, może 21 kresek. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.
0: To jest Radio Gra.

0: Zespół By Me Beata w Radiu Gra, czyli hity pełne energii. A dzisiaj taki dzień związany z energią, bo dzisiaj 10 czerwca świętujemy Międzynarodowy Dzień Elektryka. Pozdrawiamy wszystkich pracujących w tym fachu. Jak wiadomo, zawsze bezpiecznie, bo przecież elektryka prąd nie tyka.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
4: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
3: Zaraz wszystko wyjaśnię.
5: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
10: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
11: Tajnie skrywana receptura włoskich pizza Jolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Po reklamie.
0: Już za chwilę Kygo w przeboju Save Me, a teraz mamy punktualnie 12. Teraz zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe, a na początku informacje dla pasażerów kolei. Zarządca stacji Toruń Główny przypomina, że w najbliższy weekend wejdą w życie wakacyjne korekty w rozkładach jazdy pociągów. Będą obowiązywać do 29 sierpnia. Szczegółów szukajcie w gablotach na dworcu bądź na stronach internetowych przewoźników. Dodajmy, że od 27 czerwca pasażerowie z regionu będą mogli korzystać z bezpośrednich sezonowych połączeń kolejowych do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad morzem i w Borach Tucholskich. Urząd Marszałkowski w Toruniu zapowiada uruchomienie pociągów Latarnik, Rybitwa, Borsuk, które mają zapewnić wygodny dojazd na letni wypoczynek. Szczegółów szukajcie na stronie internetowej Gra FM.
17: Dzieje się na drogach.
16: Wakacyjne weekendy na autostradzie A1 Gdańsk-Toruń mają być mniej uciążliwe dla kierowców. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że od 26 czerwca do 30 sierpnia w każdy weekend kierowcy mogą liczyć na czasowe otwieranie szlabanów. Mechanizm ma obejmować trzy kluczowe punkty poboru opłat na autostradzie w Rusocinie, w Nowej Wsi pod Toruniem i na węźle Nowe Marzy. Jeśli w którymkolwiek z tych miejsc czas oczekiwania na przejazd przekroczy 25 minut, szlabany zostaną podniesione, a opłaty nie będą pobierane przez maksymalnie 30 minut. W wyjątkowych sytuacjach czas może być wydłużony do 45 minut. Rozwiązanie ma dotyczyć wszystkich kategorii pojazdów.
17: Kultura w Radiu Gra.
16: Przed nami kolejna odsłona Metropolis Jazz Festivalu. Wydarzenia, które wystartowało w marcu i potrwa do grudnia. kto już jutro pojawi się na Jordankach w Toruniu?
2: Geniusz nad geniuszami. Pat Metheny w swoim nowym projekcie Side Eye 3 Plus. To przed nami i wierzę, że kolejny rok przyniesie nowe rozdziały, które aż boję się o nich myśleć, bo skoro na samym początku istnienia Metropolis Jazz Festivalu jesteśmy w stanie poprzeczkę zawiesić aż tak wysoko, co będzie w kolejnych latach.
16: Mówił Marcin Kydryński, twórca projektu Siesta w drodze, ogólnopolski patron Metropolis Jazz Festival. W ramach wydarzenia 30 lipca w Toruniu wystąpi John Diversa, a 4 grudnia Richard Bona.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
16: Już pojutrze w Toruniu odbędzie się także 15. edycja Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Start o 10 w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK przy Świętego Józefa. Celem wydarzenia jest integracja i promocja aktywności fizycznej oraz przełamywanie barier, mówi Seweryn Smorga, prezes Stowarzyszenia Ognisko Sportu Osób Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń.
15: W tym roku z racji tego, że stadion miejski jest w remoncie, musieliśmy skorzystać z uprzejmości UMK i będziemy się bawić właśnie w tym Uniwersyteckim Centrum Sportu, a wstęp jak najbardziej bezpłatny.
16: Finałem imprezy będzie koncert zespołu Manchester o 14.30 na przystani towarzyskiej Laba przy Popiełuszki. Przypomnijmy, olimpiada już w najbliższy piątek. A teraz informacje ze świata sportu, ale zza oceanu. W USA, Meksyku i Kanadzie trwają ostatnie przygotowania do Mistrzostw Świata. Pierwszy gwizdek mundialu już jutro. Mecz otwarcia na legendarnym Estadio Azteca. Meksyk zagra z RPA.
18: W stolicy Meksyku wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju. Jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami. Eso!
16: Z meksykańskiej stolicy mówił Paweł Żuchowski.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
16: 20 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Niebo nad Toruniem będzie raczej przykryte chmurami. Niewykluczone, że po południu lub wieczorem popada. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo będą obojętne. Przed nami kilka chłodniejszych dni. Jutro słupki rtęci zatrzymają się już na 15 kresce. Spodziewajmy się, że w czwartek w Toruniu będzie padał deszcz.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Dzień dobry po 12:00. Zaczynamy dzisiejsze popołudnie z Radiem Gra. Dzisiaj mamy środę, 10 dzień czerwca. Imieniny świętują dzisiaj Małgorzata. Pozdrawiamy. Dzisiaj świętuje także Bogumił. Bogumił, Bogumił. Jakoś tak noce i dnie mi się przypomniały. Na dobry początek tej godziny Kygo i Save My Love, a za kilka chwil o tym, kto ma dzisiaj urodziny i jaki ma charakter.

0: Tym razem nie Coco Jumbo, ale Happy People, ale wykonawca się zgadza. Mr. President w radiu gra w środę 10 dnia czerwca. Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy, którzy mają dzisiaj urodziny, a tego dnia na świat przyszła m.in. Elizabeth Hurley, brytyjska aktorka, producentka filmowa. 38 urodziny świętuje Monika Lewczuk.
1: Tylko tu i teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Tańczyć ciemną nocą, w deszczu biegać boso, kochać chcę ten pierwszy raz.
0: Monika Lewczuk 38, a 20 lat młodsza jest Sarah James.

0: Sarah James dzisiaj zaczyna dorosłe życie, dzisiaj kończy 18 lat. Jaki charakter mają dziś urodzeni? Ich najbardziej chyba charakterystyczną cechą jest wielka towarzyskość. Ich dobry nastrój powoduje, że ludzie w ich obecności zapominają o swoich problemach. Jeżeli chodzi o wady, są zdolni do przeczenia samym sobie i zdradzania swoich poglądów. No, każdemu się czasem zdarzy. Za chwilę w prezencie urodzinowym Akcent i Kylie.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

Lickely, I Follow Rivers w Radiu Gra, a za chwilę Wiktor Waligura. To nasze propozycje muzyczne, a propozycja spędzenia czasu na mieście to dzisiejszy występ stand-upowy w klubie Odnowa. O godzinie 19 pojawi się Sylwia Wiszowata ze swoim nowym programem. To nie jest tak, że nie znam tytułu. Ten nowy program nazywa się po prostu Nowy Program. Czytamy: mroczna komedia, krwawa i katastroficzna, przeplatana z perypetiami życia codziennego autorki. Sylwia Wiszowata, jej stand-up dzisiaj o 19 w klubie Odnowa.

0: Tell me lies, tell me lies. Chyba ulubiona piosenka wszystkich polityków, wszystkich frakcji. Żeby usłyszeć kłamstewka, wystarczy włączyć wieczorny pakiet informacyjny. Za to u nas pewna prognoza pogody, a chwilę później Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
6: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
5: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
6: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
5: I mają to wszystko?
6: Tak jest. Do tego w super cenach.
5: To na co czekamy?
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Młyniec pierwszy, Polna 4.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Tato! W Nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
11: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
10: Tak! Disney Junior! Niezwykła przygoda! Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi!
11: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny!
10: Tak! Fotobudka, konkursy i super nagrody!
11: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami!
10: Tato, musimy tam być!
11: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
12: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
15: Po reklamie.
16: 20 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Niebo nad Toruniem będzie raczej przykryte chmurami. Niewykluczone, że po południu lub wieczorem popada. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo będą obojętne. Przed nami kilka chłodniejszych dni. Jutro słupki rtęci zatrzymają się już na 15 kresce. Spodziewajmy się, że w czwartek w Toruniu będzie padał deszcz.
17: Słuchasz Radia Gra.

Felix Jen w Radiu gra hity pełne energii. Idziemy w stronę najdłuższego dnia w roku. Ten dzisiejszy trwa 17 godzin i 6 minut i jest krótszy od tego najdłuższego już tylko o 7 minut. Dzisiaj 161 dzień roku. No to dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
5: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
5: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
6: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3. Po reklamie.
3: Środowe popołudnie i 13 zegarach. To jest Radio Gra. Czas na najnowszy serwis, czas na raport.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Czy uda się w Toruniu zwiększyć częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów oraz wprowadzić cykliczne rozkłady jazdy oparte na taktach 15, 30 i 60-minutowych? To jedna z propozycji zmian w miejskiej siatce komunikacyjnej. Pojawia się także wizja wprowadzenia linii metropolitalnych oraz linii ekspresowych, które skrócą czas dojazdu do centrum. Trzeba także lepiej skomunikować z miastem dworzec kolejowy Toruń Główny. Te wszystkie pomysły i aspekty mają być przedyskutowane podczas startujących właśnie konsultacji. Otwarte spotkanie informacyjne odbędzie się pojutrze na Jordankach o 17. W kolejnych dniach urzędnicy będą czekać także na Wasze opinie w podstawówkach przy Dziewulskiego, Strzałowej i Morcinka.
5: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
4: Pozostajemy w zajezdni MZK. Podsumowano duży unijny projekt. Za ponad 140 milionów złotych Toruń kupił 40 nowych ekologicznych autobusów elektrycznych oraz infrastrukturę do ładowania. O szybkich i wolnych ładowarkach mówi Zbigniew Wyszogrodzki, prezes MZK.
6: Szybkie to urządzenia, które w ciągu kilkunastu minut są w stanie naładować baterię autobusu do poziomu takiego, aby mógł kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Dzieje się to dzięki temu, że ładowarki te posiadają dużą moc. To jest 400 kW. I z taką mocą autobus ładowany w ciągu 12-15 minut jest w stanie kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Także w ciągu nocy ładują się one w ładowarkach wolnych. Wolne są zlokalizowane na terenie zajezdni autobusowej i są to punkty ładowania o mocy do 60 kW przypadające na jedno przyłącze. Autobus ładuje się pod takim kablem 2 do 3 do 4 godzin w zależności od tego, ile mamy czasu i jaką moc ustawimy tej ładowarce, bo są takie możliwości, aby ten proces regulować.
4: Obecnie Toruń posiada 50 autobusów elektrycznych. W planach są kolejne zakupy, również pojazdów hybrydowych. Nasze miasto odwiedza coraz więcej turystów, ale również mieszkańcy częściej wybierają się na letnie spacery po Starówce. Magistrat przypomina o darmowych toaletach na terenie zespołu staromiejskiego. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Ponad 50 przedsiębiorców uczestniczy w programie Free Toilet. Z wybranych sanitariatów można korzystać bez konieczności dokonywania zakupów czy korzystania z usług danego lokalu. To przede wszystkim wybrane restauracje, kawiarnie, puby czy lodziarnie. Miasto podaje, że teraz turyści i mieszkańcy mogą jeszcze łatwiej odnaleźć te miejsca. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta umieściło je w globalnych aplikacjach dostępnych w Google Play i App Store.
4: Urząd Miasta przypomina, że do 30 czerwca rodzice i opiekunowie dzieci do 18 roku życia mogą złożyć wniosek o świadczenie 800+ na nowy okres świadczeniowy. Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Nie będzie centralnego rejestru aut, jaki na nasz koszt wynajmują posłowie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że każdy może indywidualnie pytać parlamentarzystów o to, czym jeżdżą.
8: Posłowie znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. W wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód. I w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. I robią to, wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencje poselskie albo na wynajmowanie ekspertów.
4: Mówił Krzysztof Berenda.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
4: 20 stopni Celsjusza to maksymalne wskazania termometrów na dzisiaj. Sporo chmur na niebie, możliwe słabe opady deszczu po południu albo wieczorem. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj obojętne. W czwartek może popadać w mieście nieco bardziej intensywnie. Idzie także ochłodzenie. Jutro termometry pokażą tylko 15 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
3: Dzień dobry, środa, połowa tygodnia, no więc powinno być odrobinę łatwiej. I czy jest? No, to już zupełnie inna kwestia. Kłaniam się, dzień dobry, będziemy na pewno pomagali grając hity pełne energii. Mówimy też o tym, co dzieje się dookoła nas w mieście Piernika i Kopernika. Jak zawsze do 18 polecamy się. Marcin Misiewski, dzień dobry, a na początek DJ Bobo, a później Ale Farben.

z dawką dobrej energii Grzegorz Krzyży, Pod wiatr w Radiu Gra. No Pod wiatr to mają kibice piłkarscy, bo jutro zaczyna się mundial. No a tam nie będzie niestety, więc rozczarowanie pewnie cały czas jest duże w narodzie. No i będziemy siedzieć od jutra po nocach, bo tak ten mundial będzie właśnie wyglądał. Ten temat też się pojawi, ale wrócimy.

0: My też do lokalnego sportu, do Speedwaya, bo przecież nasi żlobcy jadą do Leszna i to nie będzie łatwy pojedynek. A kolejny zresztą też nie, bo Lublin przyjeżdża do Torunia. No więc trudny czas dla mistrzów Polski, ale wierzymy, że damy radę. O sporcie będzie, będzie też o kulturze. Przecież jutro legendarny Pat Metheny zagra w naszym mieście. Weekend, który przed nami też szykuje się na bogato, będzie rekreacyjnie. Będziemy kręcić kilometry na rowerach, może i miejskich, ale generalnie będzie to rodzinny przejazd, bo w weekend Toruń na rowery. Ten wątek też się u nas dzisiaj pojawi. Będzie o odsłonięciu Katarzynki przez Roberta Małeckiego. No i coraz więcej znamy szczegółów związanych z dniami Torunia, a te startują już 19, czyli całkiem niedługo. I ten temat także do 18 dzisiaj poruszymy. Polecamy się jak zawsze.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media

0: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
1: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitiery,
4: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitiery. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
5: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
11: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
10: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
11: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82.
12: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: To jest Toruńskie Popołudnie, hity pełne energii w waszych głośnikach. Teraz będzie o chorobie cywilizacyjnej, jak mówią specjaliści, czyli o stresie przewlekłym, który nas niestety często nie opuszcza. Zatem jak sobie z nim radzić, czy mamy jakiekolwiek sposoby? Posłuchajmy.
1: Słońce, o, dla nas to jest po prostu power kompletny. Słońce jak świeci.
2: Czy ma pani receptę na taki stres przewlekły, który niszczy nas najbardziej?
3: Wychodzę z domu, idę na spacer i rozładowuję się. Patrzę na kwiatki, na trawkę jak rośnie i to mnie cieszy.
4: Uprawiać sport, cieszyć się czasem z przyjaciółmi i z rodziną.
0: Zapisać, zapamiętać i zastosować. I tak trzeba żyć. Radio.

0: NSYNC, czyli Justin Timberlake z kumplami, a za chwilę u nas w Radiu Gra jeszcze przed 14:00 Enrique, który niedawno był w Polsce, no i dał podobno niezły koncert. A propos koncertów, niezłych koncertów, no tych nie zabraknie podczas kolejnej edycji Toruńskich Gwiazd, a finał tego plebiscytu już 26 czerwca w Toruniu w Fosie i tam też będzie się działo. Szczegółów szukajcie na Gra FM.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: O reklamie.
15: 20 stopni Celsjusza to maksymalne wskazania termometrów na dzisiaj. Sporo chmur na niebie, możliwe słabe opady deszczu po południu albo wieczorem. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj obojętne. W czwartek może popadać w mieście nieco bardziej intensywnie, idzie także ochłodzenie. Jutro termometry pokażą tylko 15 stopni.
16: To jest Radio Gra.

0: Lorini, euforia w radio gra. Euforyczne stale mają pewnie ci, którzy mają bilety na jutrzejsze spotkanie z Puffem Metheny. Legendarny muzyk zawita do Torunia w ramach Metropolis Jazz Festivalu. No, znam wielu, którzy chcieliby się na tym koncercie pojawić, ale bilety rozeszły się w trybie błyskawicznym. Gratulujemy i zazdrościmy odrobinę. To jutro w naszym mieście, gdzie jeszcze warto pójść, co warto zobaczyć w najbliższych dniach. O tym opowiem wam w serwisie Radio Gra Poleca o 14.30. A za chwilę w Radio Gra najnowsze wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
4: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Po reklamie.
13: Na zegarach 14, to jest Toruńskie Popołudnie, a to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Pojutrze zostaną otwarte dwie nowe pracownie w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Pracownia tomografii komputerowej i pracownia hemodynamiczna. Szpital przy Batorego każdego roku realizuje blisko 15 tysięcy hospitalizacji, a pomoc na SOR-ze otrzymuje niemal 25 tysięcy pacjentów. Oddział kardiologii leczy 3 tysiące osób rocznie. Dlatego rozwój nowoczesnej diagnostyki i leczenia kardiologicznego jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Czytamy w opublikowanym na miejskiej stronie internetowej wywiadzie z doktorem Sergiuszem Sowińskim. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli jeszcze szybciej diagnozować pacjentów, skuteczniej leczyć osoby z zawałami serca oraz innymi groźnymi schorzeniami kardiologicznymi, dodaje koordynator oddziału.
15: O tym się mówi w Toruniu.
14: Wracamy do tematu z bydgoskiego przedmieścia. Wczoraj po południu toruńska policja otrzymała zgłoszenie dotyczące napastnika, który zaatakował dwie osoby. W okolicy pojawili się mundurowi, którzy prowadzili obławę na mężczyznę.
16: Kryminalni z toruńskiego Śródmieścia namierzyli go o godzinie 2 w nocy na terenie ogródków działkowych przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu. Mężczyzna ten został zatrzymany.
14: Mówiła podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu. Zmieniamy temat. Mamy informacje dla pasażerów MZK. Przypominamy, że wprowadzono zmiany w związku z kolejnym etapem prac przy modernizacji torów w ciągu Konstytucji 3 maja. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Od dzisiaj linia tramwajowa numer 1 kursuje na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie. Jedynka kursuje w dwie strony przez Aleję Jana Pawła II i wały generała Sikorskiego.
14: To nie jedyne zmiany, na które powinni zwrócić uwagę pasażerowie.
17: Tak, przypominam, że zawieszono kursowanie linii tramwajowych numer 5 i 6. Zwiększono za to częstotliwość kursowania tramwajów numer 3 na całej trasie. A na trasie od pętli Olimpijska Park and Ride do Alei Solidarności kursuje zastępczy autobus ZT5. Przywrócenie ruchu tramwajowego na Konstytucji 3 maja planowane jest dopiero na koniec sierpnia.
14: Dzisiaj w naszych serwisach rozmawiamy o powiatowych inwestycjach w okolicach Torunia. Które drogi wymagają remontu?
12: Mamy takich dróg trochę w Chełmży, jeszcze w gminie Czernikowo i Wielkie Nieszawce jedną. Funkcja tej Wielkiej Nieszawce jest taka znikoma, ona ma charakter drogi powiatowej, jesteśmy za nią odpowiedzialni, ale tam de facto ruchu prawie w ogóle nie ma. Oprócz kilku mieszkańców, którzy przy tej drodze mieszkają, więc z punktu widzenia sieci nieistotna. Oczywiście chcemy też ją doprowadzić jakby do takiego normalnego standardu. Natomiast w gminie Chełmże w tym roku realizujemy zadanie Dziemiany Zelgno. To jest na północy zupełnie powiatu, powyżej Chełmży, i jedno zadanie realizujemy w gminie Łysomice.
14: Mówił nam starosta toruński Mirosław Graczek.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Koalicja rządowa opowiada się za projektem ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów. Projekt, który w ubiegłym miesiącu przyjął rząd, wzbudził spore kontrowersje. Przepisy zakładają m.in., że część artystów otrzyma wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Kiedy ustawą zajmie się Sejm?
18: Najpóźniej w przyszłym miesiącu, jak się dowiedziałem, niewykluczone, że niektóre partie koalicyjne będą jednak zgłaszać się do projektu swoje poprawki. Natomiast jak deklaruje poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, ustawa opuści Sejm.
19: Myślę, że wszystkie partie koalicji nie będą miały problemu z tym, żeby ją poprzeć.
18: A z kolei opozycja zakłada, że już można spodziewać się prezydenckiego weta do tej ustawy.
14: Mówił Kacper Wróblewski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
14: Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne. 20 stopni Celsjusza to maksymalne wskazania termometrów na dzisiaj. Sporo chmur na niebie, możliwe są słabe opady deszczu po południu albo wieczorem. A jutro lub nawet dzisiaj w nocy może popadać nieco bardziej intensywnie. IMGW wydało nawet alerty w tej sprawie dla wschodniej części naszego województwa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
13: Zarobionych, zapracowanych gorąco pozdrawiamy ludzi drogi śmigających gdzieś w swoich autach po mieście i regionie również. Witajcie, tu Radio Gra. Mam dla was zestaw dobrego grania. Bletka na początek, a później Chamba Wamba. To są hity pełne energii. Ja nazywam się Marcin Misiecki, jesteśmy razem do 18. No i proszę zrobić głośniej. Gramy.

0: Płomieni miłości, Fancy w Radiu Gra, a ja zamieram was na kino pod chmurką. Kino plenerowe w Toruniu będzie w kilku lokalizacjach od 20 czerwca. Będziemy mogli wybrać się na leżaczki, pod kocykiem obejrzeć sobie filmy w takich fajnych miejscach jak chociażby Rynek Staromiejski, Fosa Zamkowa, no i Zamek Dybowski. Filmy będą zaczynały się o godzinie 22 na początek 20 czerwca na Rynku Staromiejskim. Zobaczymy Pini z Krainy Tygrysów, 24 Fosa Zamkowa, Wszystko Wszędzie Naraz. Gorąco polecamy już teraz. Szczegółowy plan kina mamy dla was na portalu Gra.fm.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.

0: regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: A nasz serwis zaczniemy od Song of Songs Festiwalu. Ten w piątek odbędzie się w naszym mieście, w Fosie Zamkowej. Tam też usłyszymy chociażby między innymi gości specjalnych, a w tym roku będą to Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. Polecamy. Sylwia Wiszowata dzisiaj pojawi się na stand-upowej scenie toruńskiej Odnowy o godzinie 19:00, a z kolei Katarzyna Piasecka w tym samym miejscu wystąpi w Toruniu, ale w piątek. W sobotę natomiast zapraszamy Was na kulturalne śniadanie nad Martówką. Na trawce, na kocykach, na leżakach będzie można pochillować, posłuchać muzyki, zjeść coś, wziąć udział w warsztatach, animacjach kulturalnych, rozrywkowych. Nudy, słuchajcie, nie będzie. A w najbliższy weekend od 12 do 14, 6 piknik militarny w Muzeum Twierdzy Toruni. Przez 3 dni fani militariów już teraz zacierają ręce. Start w piątek od 14.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy w

0: Szalama Goss. Anastasia w Radiu Grad. Za chwilę Ella Umbrella, czyli Rihanna, księżniczka z Barbadosu, zaśpiewa o parasolce, która jutro z pewnością będzie potrzebna w naszym mieście, bo spore załamanie pogodowe w Toruniu nadciąga front. Deszczowy, bardzo deszczowy. Szczegóły meteo na najbliższe godziny jednak u nas za moment w Radiu Grad, więc pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Curie 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne. 20 stopni Celsjusza to maksymalne wskazania termometrów na dzisiaj. Sporo chmur na niebie, możliwe są słabe opady deszczu po południu albo wieczorem. A jutro lub nawet dzisiaj w nocy może popadać nieco bardziej intensywnie. IMGW wydało nawet alerty w tej sprawie dla wschodniej części naszego województwa.
5: To jest Radio G.

0: We can dance.
1: My Smith w Radiu Gra przed 15. Wiemy, kto odsłoni swoją Katarzynkę w tym roku. Będzie to znakomity toruński pisarz, czyli Robert Małecki. To jest jego rok bez dwóch zdań. Niedawno zgarnął prestiżową nagrodę Empiku, a teraz odsłoni swoją toruńską Katarzynkę. To będzie miało miejsce 26 czerwca o godzinie 18. Panie Robercie, gratulacje. Szacuneczek. Radio Gra.

0: Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
13: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
14: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
13: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
14: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
15: Po reklamie.
16: Mamy 10 dzień czerwca w kalendarzach i 15 na zegarach. Czas w Radiu Gra na najnowszy serwis Czas na Raport.
17: Katarzyna Krochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na raport. Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu podsumował duży unijny projekt. Dzięki dofinansowaniu z Brukseli do naszego miasta przyjechało 40 nowych autobusów elektrycznych. Na jakich trasach możemy spotkać elektryki?
18: Mamy pewne ograniczenie w odniesieniu do 5 autobusów, które nabyliśmy w celu obsługi linii miejskich i podmiejskich. To te muszą jeździć rzeczywiście poza miastem. Pozostałe zaś muszą się poruszać po Toruniu i to muszą być trasy, na których będą w stanie się doładować. A więc nie dosłownie w każdą trasę można je puścić, ale tam, gdzie ładowarki szybkie, aby w ciągu dnia można było dołożyć im energii, są jak najbardziej w zasięgu.
17: Mówił Zbigniew Wyszogrodzki, prezes MZK w Toruniu.
19: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
17: Jutro o godzinie 9 w Parku Glazja w Toruniu odbędzie się spotkanie modlitewne w intencji zmarłej Klaudii. Przypominamy, to właśnie w nocy z 11 na 12 czerwca ubiegłego roku we wspomnianym Parku Glazja doszło do tragedii, o której mówiła cała Polska. Kobieta została została zaatakowana, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Zatrzymano 20-letniego obywatela Wenezueli. Również jutro w Sądzie Okręgowym w Toruniu rozpocznie się proces w tej sprawie. Zmieniamy temat. Teraz mamy informacje dla podróżujących autostradą A1. Jutro ruszają prace na kolejnym odcinku. Jak wiecie z naszej anteny, roboty trwają już w rejonie węzła Toruń Południe. Teraz rozpoczynają się prace między węzłami Lisewo-Tużno. Remontowana będzie jezdnia w kierunku Łodzi. To oznacza zmiany w ruchu. Będziemy poruszać się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym w kierunku Łodzi. Zamknięte zostaje też MOP Drzonowo. Prace potrwają około 7 tygodni, ale termin będzie też uzależniony od pogody. Jeśli chodzi o wcześniejsze utrudnienia w rejonie węzła Toruń Południe, to tam trwa remont jezdni w stronę Gdańska, więc ruch w tym kierunku odbywa się jednym pasem.
19: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
17: Koncerty, spektakle, kino plenerowe, warsztaty. Miasto szykuje się do Dni Torunia. Święto potrwa od 19 do 28 czerwca.
11: Zaczniemy bardziej klasycznie, bardziej w stonowany sposób, czyli Orkiestra Kowieńska oraz Toruńska Orkiestra Symfoniczna z udziałem grupy Trevoci, ale później na scenie następnego dnia pojawią się takie gwiazdy jak Marek Piekarczyk, Ewelina Flinta czy Nick Sinclair, a znowu w niedzielę Rat Crew oraz Lore. Zakończymy wszystko w piątek wyjątkowym koncertem realizowanym we współpracy z Mariuszem Składanowskim, czyli gwiazdami muzyki Torunia, i na finał koncert grupy Lordofon, czyli jednej ze współczesnych gwiazd muzyki rockowej.
17: To był Tomasz Maliszewski, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia, a więcej o wydarzeniach w ramach Dni Torunia powiemy też w raporcie za godzinę.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Węgierski rząd podejmie decyzję w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry bez jego udziału. Były minister sprawiedliwości miał się stawić osobiście przed węgierskimi władzami w poniedziałek, ale jak wiemy, przybywa w Stanach Zjednoczonych. Zmieniamy temat. Zamiast do banku zaglądają do telefonu. Jak wynika z badania Santander Consumer Banku, 40% osób zarządza finansami głównie przez aplikację mobilną, a 23% robi to wyłącznie w ten sposób. Najaktywniejsi są 30-latkowie w grupie powyżej 60 roku życia, co trzeci badany nie korzysta z niej wcale. Najczęściej aplikacje służą do zarządzania kartą płatniczą, oszczędnościami i płatnościami.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
17: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na żużlowy raport sportowy. Za 2 godziny na Motoarenie rozpoczną się drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. To druga runda ćwierćfinałowa. Jest wstęp darmowy na trybunę główną. Zmierzą się zawodnicy z Torunia, Leszna, Piły i Lublina. Nasz klub będą reprezentować Antoni Kawczyński, Mikołaj Duchiński, Jan Heleniak oraz Igor Gryzło. Teraz opuszczamy Toruń. Adam Goliński rezygnuje z funkcji prezesa Stelmet Falubazu Zielona Góra. Jak podkreśla Goliński w swoim oświadczeniu, mimo mojego ogromnego zaangażowania, znaczących inwestycji klubu w skład i sztab szkoleniowy oraz podejmowania licznych działań, które miały poprawić wyniki, nie udało się osiągnąć zakładanych rezultatów. Dlatego podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa Falubazu. Czasowe obowiązki Golińskiego przejmuje Michał Pepiński.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Teraz okolice 18-20 stopni na termometrach w Toruniu. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki meteo są dzisiaj obojętne. Na niebie sporo chmur, po południu i wieczorem możliwe jeszcze słabe opady deszczu. Nieco intensywniej może popadać jutro, a nawet już dzisiaj w nocy.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Chwila po trzeciej, po 15 na zegarach, więc oficjalnie można odliczać czas do końca swoich działań w pracy, a my wam pomagamy przetrwać, grając hity pełne energii. Freddie Mercury na początek i Dawid Podsiadło, który w Poznaniu, nawiasem mówiąc, niebawem zagra w sobotę, dokładnie, swój obrotowy tur. A w tej godzinie w Radiu Gra powiem wam między innymi, jak my w Toruniu będziemy świętować Dni Miasta, Dni Torunia. Marcin Misiewski, kłaniam się, witajcie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Two Face w radiograf Fire in Your Eyes. W oczach pan Artur co ma? No, widzę skupienie poważne, więc czas na kolejny codzienny felieton. Artur Stochla.
1: Konsultacje społeczne nabierają rozpędu i to dosłownie, bo tym razem mają dotyczyć komunikacji miejskiej. Magistrat zapowiada rewolucję. Komunikacja ma jeździć szybciej i częściej. Brzmi dobrze, ale nie sądzę, by do stycznia przyszłego roku przybyło nam odpowiednie liczby tramwajów i autobusów. Po prostu zrobią roszadę. Niektóre połączenia znikną, inne się pojawią albo zostaną wydłużone. Szkoda tylko, że zamiast wprowadzić zmiany od razu, to najpierw będziemy je konsultować i na efekty poczekamy do stycznia. Jednak skoro konsultacje mają dotyczyć toruńskiej komunikacji miejskiej, to przecież nie mogą być na czas. A szkoda, bo komunikacja jest ważna w życiu mieszkańców. Ostatnio spotkałem sąsiada wcześniej rano pod blokiem i pytam, gdzie się tak zerwał, na co on, że pracuje na starówce, a że ciężko o miejsca parkingowe, to jedzie wcześniej, żeby zaparkować. Więc dopytałem, co robi z tym czasem, który mu zostaje, na co on, że wsiada w autobus i wraca do domu zjeść śniadanie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tato, w Nowych Bielawach wydarzy się coś mega.
9: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
8: Tak, Disney Junior. Niezwykła przygoda. Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi.
9: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny.
8: Tak, fotobudka, konkursy i super nagrody.
9: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami.
8: Tato, musimy tam być.
9: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! We pizzeria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
2: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
1: Zapraszamy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: To jest.

0: męskie granie orkiestra i początek w Radiu Gra, początek celebracji Dni Torunia będą miały miejsce 19 czerwca. Zacznie się od koncertu Koweńskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem toruńskich symfoników i Trevo, czyli to na bulwarze. Później piknik wiślany od 20 czerwca. Z kolei śniadanie na trawie 21 na rynku staromiejskim. Zaprosimy także Torunian na Jesus Christ Superstar, spektakl na Zamku Dybowskim Teatru Muzycznego z naszego miasta. No a finałem będzie parada metropolitarna, która odbędzie się 26 w piątek o godzinie 22 z rynku Nowomiejskiego. Szczegółów wydarzenia święta, celebracji święta miasta Torunia szukajcie też na naszych radiowych stronach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No i 26 pamiętajcie także o toruńskich gwiazdach z Lordofonem. Teraz gramy Bebe Rexha i Faithless.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata startują już jutro od meczu otwarcia jednych z gospodarzy, czyli Meksyku, którzy zagrają z RPA. Jak wygląda tegoroczny mundial w liczbach? O tym u nas trochę więcej jeszcze przed godziną 16, więc proszę pozostać z nami. A na lokalnym gruncie sprawdzimy też, co wydarzy się w Aurze w najbliższych godzinach w Toruniu.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach.

13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Po reklamie.
12: Teraz okolice 18-20 stopni na termometrach w Toruniu. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki meteo są dzisiaj obojętne. Na niebie sporo chmur, po południu i wieczorem możliwe jeszcze słabe opady deszczu. Nieco intensywniej może popadać jutro, a nawet już dzisiaj w nocy.

0: Już jutro startuje piłkarski mundial Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy będą gościły 48 reprezentacji, które zagrają 104 mecze. Mamy trzy kraje gospodarzy, czyli USA, Meksyk i Kanadę. 39 dni rywalizacji przed nami. Największy zasięg geograficzny, no, chociażby najbardziej oddalone stadiony od siebie, no, są aż o 4,5 tysiąca kilometrów. No i to będzie też ostatni turniej legend. Po raz szósty na mundialu zagrają chociażby Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Nas tam, no niestety, nie będzie. Mecz otwarcia, Meksyk, RPA jutro o 21:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: CGD, CGD, a z nimi Roxy Węgiel i Mateusz Ziółko. A na koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie.
4: I to już 16 na toruńskich zegarach, a to oznacza, że przed nami kolejne wiadomości. Zaczniemy od tych lokalnych z Torunia.
5: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie i zapraszam. Budynek starostwa powiatowego w Toruniu w ostatnim czasie przeszedł sporo zmian. Odświeżono m.in. wnętrza, co przekłada się na większy komfort dla odwiedzających. To jednak nie koniec zmian. Zaplanowano też działania skierowane do zmotoryzowanych mieszkańców.
6: Podejmując decyzję o modernizacji tego obiektu i zakupie najpierw, a potem modernizacji tego obiektu, oczywiście wiedzieliśmy, że parking jest czymś, co musimy tu poprawić. Ta ilość miejsc parkingowych ze względu na liczbę naszych klientów i mieszkańców, którzy tutaj przyjeżdżają, załatwiając swoje sprawy, jest niewystarczająca. Stąd oczywiście prowadzimy liczby od początku rozmowy, które jakby zabezpieczą nam przestrzeń, w której będziemy mogli, że tak powiem, urządzić dodatkowe miejsca parkingowe. W tej chwili projektujemy dodatkowe miejsca parkingowe na działce sąsiedniej. Za chwilę będziemy właścicielem tej działki, za chwilę rozpoczniemy inwestycję, która powiększy nam liczbę miejsc parkingowych.
5: Mówił mi Mirosław Graczyk, starosta toruński. Zmieniamy temat. Mamy informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od dzisiaj linia tramwajowa numer 1 kursuje na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie. Jedynka kursuje w dwie strony przez Aleję Jana Pawła II i wały generała Sikorskiego. To nie jedyne zmiany, na które powinni zwrócić uwagę pasażerowie. Zawieszono kursowanie linii tramwajowych numer 5 i 6. Zwiększono za to częstotliwość kursowania tramwajów numer 3 na całej trasie. A od pętli Olimpijska Park and Ride do Alei Solidarności kursuje zastępczy autobus ZT5. Przywrócenie ruchu tramwajowego na Konstytucji 3 maja planowane jest na koniec sierpnia. Rozkłady jazdy publikujemy na gra.fm.
1: To są wiadomości Radia Gra.
5: Teraz kultura. Nasze miasto będzie świętować. Od 19 do 28 czerwca zaplanowano Dni Torunia. W tym roku to blisko 70 wydarzeń. Wśród nich koncerty plenerowe, spektakle, pikniki czy jarmark.
7: Warto wspomnieć o zaangażowaniu także naszego projektu Metropolis Jazz Festival w święto miasta, ponieważ podczas tego święta miasta w czasie śniadania na trawie dwa zespoły, które zaprosiliśmy do Metropolis Jazz Festival, grupa Wabank oraz Jerzy Mazol Ensemble. Nie pozostaje nic innego, jak tylko serdecznie zaprosić wszystkich do korzystania z naszego harmonogramu działań i odwiedzania wszystkich wydarzeń, które w Toruniu się będą działy od 19 czerwca do 28.
5: To był Tomasz Maliszewski, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia. Na Dni Torunia musimy jeszcze trochę poczekać, ale mamy też zaproszenie na ten weekend. Już 14 czerwca miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu Toruń na rowery 2026. Impreza wystartuje o 15 spod parkingu pod centrum handlowym Plaza. Trasa będzie liczyć 13 km. Finałem będzie piknik na terenie leśnictwa Olek.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji.
8: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania poszczególnych resortów.
8: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
5: Jak dodaje Kacper Wróblewski, teraz Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie minister kultury.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
5: Teraz na termometrach w naszym mieście okolice 18-20 stopni Celsjusza i to maksymalne wskazania, na które możemy dzisiaj liczyć. Na niebie sporo chmur, w Grodzie Kopernika wieje dzisiaj słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo są obojętne. Jeśli chodzi o wieczór i noc, to mogą pojawić się przelotne opady. Temperatura spadnie do około 10 stopni Celsjusza.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
4: Zakładam, że uśmiech na wielu twarzach teraz może być coraz większy, bo to już chwila po czwartej, a to oznacza, że w teorii najtrudniejsza część dnia chyba już jest za nami. Marcin Misiecki, dzień dobry, kłaniam się, dodajemy muzycznej mocy Andy Dance, za chwilę i Depeche Mode, a później Lambery. I tak też zaczynamy.

0: Od Stewart w Radio Gra. Środa, popołudnie, więc teraz odważniej można się rozglądać w poszukiwaniu fajnych opcji na kolejny weekend w Toruniu. Sobota od 10:00. Piękne okoliczności przyrody nad toruńską Martówką. To jest to miejsce, gdzie zapraszamy Was na kulturalne śniadanie na trawie, na kocykach, na leżakach. Te też będą na Was czekały. Na scenie muzycy, artyści, będzie teatr dla najmłodszych magmowcy, będzie muzyka na żywo, będą sesje jogi, będą warsztaty, plenery. O więc krótko mówię, a i coś na ząb, oczywiście, jak to na śniadaniu, kawki nie zabraknie, nie zabraknie też pysznych sezonowych owoców, które trafią do Was. Od 10:00 polecamy kulturalne śniadanie pod naszym radiowym patronatem, a szczegóły tego wydarzenia mamy też dla Was na naszych stronach, czyli nagra.fm.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
2: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
2: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
8: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok. Toruń, szosa Chełmińska 92.
9: Mrok. Znajdź swój cień w słoneczny dzień.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacja.

0: dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Sophie Ellis Baxter w Radio Gra. Przed godziną 17 u nas będzie o utrudnieniach na A1, bo 11 czerwca ruszają kolejne prace. Ale też jest dobra informacja, bo bramki na A1 między Gdańskiem a Toruniem będą otwierane w momencie, kiedy zrobi się tłoczno. Szczegóły za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
5: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
4: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
5: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
4: I mają to wszystko?
5: Tak jest. Do tego w super cenach.
4: To na co czekamy?
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Młyniec pierwszy, Polna 4.
6: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
8: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Teraz na termometrach w naszym mieście okolice 18-20 stopni Celsjusza i to maksymalne wskazania, na które możemy dzisiaj liczyć. Na niebie sporo chmur, w Grodzie Kopernika wieje dzisiaj słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo są obojętne. Jeśli chodzi o wieczór i noc, to mogą pojawić się przelotne opady. Temperatura spadnie do około 10 stopni Celsjusza.
20: To jest Radio Gra.

0: Bez Gordo i Loco Loco w Radiu Gra. Teraz będzie o utrudnieniach na A1C. Te mają wystartować 11 czerwca na odcinku między Turznem a Lisewem. No i to nie jest dobra informacja. Jest też nieco lepsza, dotycząca otwieranych bramek na A1C, jadąc chociażby w stronę Wybrzeża latem, bo gdy na bramkach czas oczekiwania przekroczy 25 minut, szlabany mają otwierać się wówczas automatycznie, aby rozładować korki chociażby w Rusocinie czy też Nowej Wsi pod Toruniem. I to jest dobra informacja, o której piszemy też na naszych radiowych stronach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82.
4: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
8: Harmonizer.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Mamy 17. Mamy też dla was kolejne ważne wiadomości z Torunia, kraju i świata. Czas na raport.
6: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na raport, a zaczynamy od informacji o ważnej inwestycji. 40 nowych autobusów elektrycznych już kursuje po Toruniu. Zakup pojazdów oraz infrastruktury do ładowania był możliwy dzięki wsparciu Unii Europejskiej i Krajowego Planu Odbudowy. Wartość projektów przekroczyła 140 milionów złotych, z czego ponad 100 milionów złotych to dofinansowanie zewnętrzne.
7: Toruń jest liderem w tym zakresie, jeśli chodzi o skalę Polski w pozyskiwaniu środków i funduszy na rozwój zrównoważonego, bezemisyjnego i cichego transportu publicznego. Wszystkie nasze pojazdy są oczywiście w pełni dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniem mobilności, dla osób niepełnosprawnych. Są w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane. Myślę, że to jest nie bez znaczenia zarówno dla mieszkańców Torunia, jak i osób, które odwiedzają to piękne miasto. Cieszymy się, że możemy właśnie uczestniczyć w tym projekcie długofalowym, wieloletnim wymiany tego taboru na nisko i zeroemisyjny, bo myślę, że to jest bardzo ważny element jakości życia w tym mieście.
6: Mówił Mateusz Figaszewski z ramienia dostawcy autobusów. To jednak nie koniec zakupów. W marcu Miejski Zakład Komunikacji podpisał umowę na zakup 8 autobusów hybrydowych z opcją zakupu 7 kolejnych. Pierwsze pojazdy przyjadą do Torunia w przyszłym roku, kolejne w 2028. Zmieniamy temat. Bydgoski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje o zmianach w organizacji ruchu w rejonie węzła Toruń-Zachód. Ma to związek z budową czwartego toruńskiego odcinka trasy S10. Zmiany, które są dzisiaj wprowadzane, dotyczą skrzyżowania drogi krajowej nr 10 z DK15. Wprowadzane jest rondo tymczasowe z wykorzystaniem łącznic po północnej stronie węzła. Południowa część węzła jest zamknięta.
1: Wiadomości Radia Gra.
6: Pojutrze w Toruniu odbędzie się 15. edycja Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Wystartuje o 10 w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK przy ulicy Świętego Józefa 17.
8: Gorąca atmosfera będzie na pewno, bo jest to taka impreza, która łączy serca i pokolenia. Jak najbardziej wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby nam pomogli w tym, żeby to wydarzenie było godne i fajne do zapamiętania. Mamy część sportową i mamy część artystyczną. O części sportowej już wspominałem. Na części artystycznej będziemy mieli koncert Manchesteru, także będzie się działo. Koncert będzie się odbywał na przystani towarzyskiej w Labie u naszych przyjaciół, także serdecznie zapraszam do uczestnictwa.
6: To był Seweryn Smorga, prezes Stowarzyszenia Ognisko Sportu Osób Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
6: Przenosimy się do Miejskiego Urzędu przy Wałach Generała Sikorskiego. Jutro odbędzie się sesja Rady Miasta Torunia. Radni pochylą się m.in. nad projektami uchwał dotyczącymi ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych oraz założenia branżowej szkoły drugiego stopnia nr 1 w Toruniu i włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pojawią się też zmiany w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Od jutra tankowanie będzie nieco tańsze. Maksymalne ceny paliw idą w dół. Za litr benzyny 9,5 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Obniżka również przy dystrybutorach z olejem napędowym. Maksymalna cena to 6 zł i 43 grosze za litr.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
6: Spore zachmurzenie, okolice 20 stopni Celsjusza i słaby wiatr. Tak można określić dzisiejszą pogodę w Toruniu. Ciśnienie atmosferyczne mieści się w granicach normy. Wieczorem i w nocy możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Temperatura spadnie do 10 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia będzie chłodniej, możemy liczyć na maksymalnie 15 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: O tej porze na Wyspach zaparzana jest właśnie popołudniowa herbatka, a w Toruniu, no być może ostatnia kawka gdzieś. Zatem smacznej kawusi wam życzę po piątej, meldując się w waszych głośnikach. Tu Radio Gra z hitami pełnymi energii. Łam na początek i Milki. Marcin Misiewski, dzień dobry ponownie, witajcie.

0: Motorowy Heroes. Nasi bohaterowie na motocyklach, czyli żurlowcy, mistrzowie Polski, jadą do Leszna. A i to był mecz, który zaskoczył wielu. W Toruniu, przypomnę, wygraliśmy tylko 2 punktami, 4-4-4-6. No więc o punkt bonusowy będzie ciężko. No ale no, w końcu mistrzowie Polski to mistrzowie, prawda? Więc honoru będziemy bronić. Ten mecz będzie hitem piątkowego rozpoczęcia tej 8 rundy PGE Ekstraligi. O 20:30 w Lesznie Unia Leszno kontra Press Toruń. Emocje gwarantowane. Trzymam kciuki, a więcej o tym spotkaniu napisaliśmy też na Gra FM.
1: Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
3: W nowych Bielawach wydarzy się coś mega!
6: Naprawdę? Coś aż tak niezwykłego?
3: Tak! Disney Junior! Niezwykła przygoda! Będą strefy Mickey i Minnie, Ariel, Spidey, Iron Man i Młodzi Jedi!
6: Czyli mnóstwo przygód dla całej rodziny!
3: Tak! Fotobudka, konkursy i super nagrody!
6: Już 12 i 13 czerwca Centrum Handlowe Nowe Bielawy zamieni się w świat Disney Junior. Odbierz mapę przygody i baw się razem z nami!
3: Tato, musimy tam być!
6: Szczegóły na stronie i w mediach społecznościowych Nowe Bielawy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
10: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.

0: koniec specjalny benefis Tomasza Budzyńskiego z udziałem zaproszonych gości. Zapraszamy o 18:00. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: Człowiek z Jamajki, czyli Sean Paul i Dua Lipa w Radio Gra. No pogodę jak z Jamajki, to raczej jutro w Toruniu mieć nie będziemy. Jutro najgorszy dzień, najsmutniejszy. No i będzie też lało. Dużo deszczu jutro spadnie w naszym mieście. Tak zapowiadają synoptycy. A co się wydarzy w najbliższych godzinach? O tym za chwilę w naszej najnowszej prognozie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
5: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
6: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
7: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Po reklamie.
9: Spore zachmurzenie, okolice 20 stopni Celsjusza i słaby wiatr. Tak można określić dzisiejszą pogodę w Toruniu. Ciśnienie atmosferyczne mieści się w granicach normy. Wieczorem i w nocy możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Temperatura spadnie do 10 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia będzie chłodniej, możemy liczyć na maksymalnie 15 stopni.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Środowo-popołudniowa misja właśnie dobiegła końca. Kłaniam się i pozdrawiam was serdecznie. Dzięki za to spotkanie. Jutro po 13 ponownie się słyszymy, a po 6 po 18 po serwisie informacyjnym Stery w Radiu Gra przejmie Przemek Grabowski. Marcin Misiewski, dzięki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
7: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
15: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
16: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie i zapraszam. Jutro o godzinie 9 w Parku Glazja w Toruniu odbędzie się spotkanie modlitewne w intencji zmarłej Klaudii. Przypominamy, to właśnie w nocy z 11 na 12 czerwca ubiegłego roku we wspomnianym Parku Glazja doszło do tragedii, o której mówiła cała Polska. Kobieta została zaatakowana, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Zatrzymano 20-letniego obywatela Wenezueli. Również jutro w Sądzie Okręgowym w Toruniu rozpocznie się proces w tej sprawie.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
16: Budynek starostwa powiatowego w Toruniu w ostatnim czasie przyszedł sporo zmian. Odświeżono m.in. wnętrza, co przekłada się na większy komfort dla odwiedzających. To jednak nie koniec zmian. Zaplanowano też działania skierowane do zmotoryzowanych mieszkańców.
17: Podejmując decyzję o modernizacji tego obiektu i zakupie najpierw, a potem modernizacji tego obiektu, oczywiście wiedzieliśmy, że parking jest czymś, co musimy tu poprawić. Ta ilość miejsc parkingowych ze względu na liczbę naszych klientów i mieszkańców, którzy tutaj przyjeżdżają załatwiając swoje sprawy, jest niewystarczająca. Stąd oczywiście prowadziliśmy od początku rozmowy, które jakby zabezpieczą nam przestrzeń, w której będziemy mogli, że tak powiem, urządzić dodatkowe miejsca parkingowe. W tej chwili projektujemy dodatkowe miejsca parkingowe na działce sąsiedniej. Za chwilę będziemy właścicielem tej działki, za chwilę rozpoczniemy inwestycję, która powiększy nam liczbę miejsc parkingowych.
16: Mówił Mirosław Graczyk, starostwa. starosta toruński. Zmieniamy temat. Teraz mamy informacje dla podróżujących autostradą A1. Jutro ruszają prace na kolejnym odcinku. Jak wiecie z naszej anteny, roboty trwają już w rejonie węzła Toruń Południe. Teraz rozpoczynają się prace między węzłami Lisewo-Tużno. Remontowana będzie jezdnia w kierunku Łodzi. To oznacza zmiany w ruchu. Będziemy poruszać się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym w kierunku Łodzi. Zamknięte zostaje też MOP Drzonowo. Prace potrwają około 7 tygodni, ale termin będzie też uzależniony od pogody.
1: To są wiadomości Radia Gra.
16: Pojutrze w Toruniu odbędzie się 15. edycja Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Wystartuje o 10 w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK przy ulicy Świętego Józefa 17.
2: Gorąca atmosfera będzie na pewno, bo jest to taka impreza, która łączy serca i pokolenia. Jak najbardziej wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby nam pomogli w tym, żeby to wydarzenie było godne i fajne do zapamiętania. Mamy część sportową i mamy część artystyczną. O części sportowej już wspominałem. Na części artystycznej będziemy mieli koncert Manchesteru, także będzie się działo. Koncert będzie się odbywał na przystani towarzyskiej w Labie.
16: To był Seweryn Smorga, prezes Stowarzyszenia Ognisko Sportu Osób Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń.

0: dzisiejszej nocy możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Temperatura spadnie do okolicy 10 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 15 stopni, sporo chmur, nad ranem i w ciągu dnia niewykluczone opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami nawet silny. Ciśnienie będzie spadać.
1: Hej, cześć, witajcie po godzinach. Przemek Grabowski w Radiu Gra. Towarzyszę wam być może już po pracy, po szkole, przed wakacjami, gdziekolwiek jedziecie, cokolwiek robicie o tej porze. Wasze ulubione hity, klasyki, nowości. Za chwilę Madonna, teraz Alex Warren i jego głośne Fever Dream.

Jeszcze niecały miesiąc i będziemy mieli jeszcze więcej disco, a nawet klubowej Madonny tutaj w klasyku Hang Up, no bo przecież w lipcu będzie jej nowa płyta Confessions, część druga, i tam bardziej elektronicznie i klubowo będzie po prostu the best. Teraz też czas na winylowe klasyki. W drodze do domu z Radiem Gra i z naszego gramofonu tym razem Tina Turner.

0: Łowcy gwiazdy, to nasza kolorowa Kleo. Ona raczej nie świętuje tego dnia. 10 czerwca to także, nie wiem czy słyszeliście, Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Ja tak co roku się zastanawiam, może by tak poświętować w lesie, jak nikt nie widzi, ale nie mam odwagi. Nie wiem czy wy powinniście, bo mogą być za to niezłe mandaty, ale jazda na rowerze to jak najbardziej. Dla tych, co za kółkiem, też na rowerze z Radiem Gra za chwilę Dennis Lloyd i jego Mad World.
1: Reklama. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2021-2027.

0: 2025-2026.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Céline Dion zaśpiewała, że czuje, że żyje. No może też już skończyła robotę. A kto z was już po robocie? Kto słucha nas może za granicą? Na robocie myśli o powrocie do Polski. No coraz więcej Polaków myśli o emigracji. Niektórym się to zdecydowanie udaje. Na przykład ostatnio pewien Polak wygrał w Wielkiej Brytanii dom za 1 600 000 funtów. I bardzo ekskluzywny, duży samochód. Wszystko w angielskiej loterii. Samochód już sprzedał, teraz szuka kupca na dom i po 20 latach wraca do Polski. Pozdrowienia dla Dawida, który tylko czekał na taką okazję. No to teraz Dawid dla Dawida. Nasza nowość w Radiu Gra. Dawid Podsiadło, jego Na Błysk.

0: Beauty and the Beat, Nicki Minaj i Justin Bieber, który pewnie nie musi biegać po sklepach z butelkami, żeby odzyskać kaucję. No, my musimy, bo to przecież pieniądze. Słuchajcie, już wam mówię, gdzie jedziemy, żeby oddać jeszcze więcej butelek. W Poznaniu stanął taki butelkomat, do którego można jednorazowo wrzucić nawet 100 butelek bez konieczności skanowania każdej z nich osobno. No, gdyby takie były we wszystkich sklepach osiedlowych, to chyba nasze życie byłoby łatwiejsze. Zostańcie z Radiem Gra, wróci tu Jennifer Lopez i gwiazda festiwalu Open Air to już niedługo Calvin Harris.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Dzisiejszej nocy możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Temperatura spadnie do okolicy 10 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 15 stopni, sporo chmur, nad ranem i w ciągu dnia niewykluczone opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami nawet silny. Ciśnienie będzie spadać.
14: Słuchasz Radia Gra.

Radio Gra.

0: I'm crazy loving you. Wielki hicior klasy Card Company dla każdej gości na imieniny. Dzisiaj wiadomo, że z Małgorzatą zaczyna się lato. No tak mówiły nasze babcie. Zostańcie z nami. Wracam z hitami, z nowościami i klasykami. Czy ktoś z was pamięta jeszcze Blue? Ale w pierwszej, najlepszej, oryginalnej wersji to przed wami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Po reklamie.

właśnie energetyczny numer elektryzujący do każdego elektryka, bo dzisiaj jest jeszcze dzień elektryka. Cake by the Ocean od ekipy Dance. Pozdrawiamy wszystkich elektryków. Tylko dlaczego u was tak drogo? Dlaczego? Dlaczego tyle trzeba płacić za te kable? No wiadomo, sami sobie nie położymy. Mówi się, że elektrycy w dobie AI to nowi przyszli milionerzy. Ale może im nie mówcie, bo naprawdę wezmą to sobie do serca. A ja, zgodnie z obietnicą, wracam do klasyków po godzinach w Radiu Gra. Kto pamięta te dyskoteki, może jeszcze szkolne balety, kiedy Eiffel 65 pokazali ten hicior. Pierwsza wersja, nie żaden remix, oryginał najlepszy. I'm Blue.

Last Friday Night to Katy Perry, która już szykuje gardło. Nie na imprezowanie, na śpiewanie jutro przecież, no bo ma się pokazać w trakcie ceremonii otwarcia mundialu. Dziewczyny, przygotujcie się, ale nie będzie łatwo, bo wiele spotkań będzie odbywać się w nocy naszego czasu. No, pierwsze spotkanie już jutro o 21:00, ale niektóre mecze będą odbywały się nawet o północy, o 3:00 w nocy albo o 4:00 nad ranem. No to sobie chyba, chłopaki, nie pośpimy.

0: popowy klasyk w Radiu Gra z naszego gramofonu Big in Japan od Alphaville. A teraz taneczna klubowa świeżynka dla sióstr bliźniaczek, dla Danusi i dla Ani. Danusia napisała, że pozdrawia swoją siostrę bliźniaczkę Anię, żeby była szczęśliwa. Krótko i na temat. Danusia, jak to się mówi w trakcie świąt też, nawzajem wszystkiego najlepszego, dziewczyny. Wiem, że uwielbiacie festiwale, no to teraz królowie festiwali Afrojack, Martin Garrix i David Guetta dla bliźniaczek urodzinowo w Radiu Gra. Our time.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 4 pory roku, Wiktor Weligura. Na grzyby to musimy czekać niby do jesieni, ale słuchajcie, rozmawiałem wczoraj z wujasem grzybiarzem, który twierdzi, że jak tak ostatnio popadało, a i tak w lasach jest sporo wilgoci, a i jeszcze temperatura odpowiednia, to możliwe, że nawet jeszcze w wakacje będzie wysyp. Może ktoś w weekend znajdzie jakiegoś pierwszego podgrzybka, jakby co? To czekam na zdjęcia i informacje, gdzie to jest. Dla przyszłych grzybiarzy też, za chwilę kolejny winylowy klasyk, ale to piękna piosenka, która chyba się nie starzeje, z naszego gramofonu za chwilę. Słynna Afryka od grupy Toto.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert.

0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: A gdy jest już ciemno, to idziemy spać. Ale fajnie, że tak późno robi się ciemno. Na najdłuższe dni przed nami. Tak długo czekaliśmy przecież. Cieszmy się z tego czerwca. Zespół Feel. Jutro też wracam do was z hitami, z nowościami, z klasykami. Przemek Grabowski. Zapraszam was po godzinach. Jutro czwartek, godzina 18, a po 20 też nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Gra. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczy łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Zaczynamy od inwestycji drogowych w powiecie toruńskim. Obecnie realizowane są zarówno duże, jak i mniejsze zadania skupiające się na poprawie bezpieczeństwa i przepustowości. To drogi krajowe, wojewódzkie, ale też mniejsze, powiatowe.
1: W kręgu moich zainteresowań jako starosty toruńskiego to są nie tylko inwestycje, które realizujemy my sami, ale także inwestycje na sieci drogowe, które realizują inne podmioty, inni zarządcy dróg. Stąd bardzo dla mnie ważne jest inwestycje z poziomu krajowego, nad którymi pracujemy. Dla nas punktem kluczowym to jest bezpieczeństwo na tych sieciach, ale także przepustowość. Mamy problem przepustowości w Lubiczu, mamy problem przepustowości w Łysomicach, no i mamy problem bezpieczeństwa, chociażby słynne Czarnowo czy Rogówko. Więc są takie elementy punktowe, gdzie dochodziło do nieszczęśliwych wypadków, także śmiertelnych, więc ja się bardzo cieszę, że powoli nam się udaje te miejsca, że tak powiem, objąć takim procesem inwestycyjnym. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy efekty. Jeśli chodzi o realizację zadań powiatowych, my mamy 300 kilometrów. Tak de facto niewiele nam zostało do realizacji. Zakładamy, że na przestrzeni 4 lat te 40 kilometrów, bo tak mniej więcej nam zostało do modernizacji, zrealizujemy. My mamy co roku taki plan, że co roku 10 kilometrów dróg modernizujemy. Ta modernizacja oczywiście jest w takim standardzie, takim typowo powiatowym. To nie są autostrady, to nie są 4 pasy ruchu i to nie zawsze jest pełna infrastruktura drogowa w postaci to chociażby chodnika czy dróg rowerowych. Niemniej jednak modernizując, budujemy zatoki, budujemy przejścia już takie wystandaryzowane.
0: Mówił Mirosław Graczyk, starosta toruński, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Do tematu wracamy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zgodnie z obietnicą, po przerwie wracamy do tematu związanego z inwestycjami drogowymi na terenie naszego powiatu. Które drogi powiatowe wymagają remontu i nad którymi pochyla się starostwo?
2: Mamy takich dróg trochę w Chełmży, jeszcze w gminie Czernikowo i Wielkiej Nieszawce jedną. Funkcja tej Wielkiej Nieszawce jest taka znikoma, ona ma charakter

0: do 15. Ten odcinek w tym roku do końca chyba sierpnia czy września chcemy go zakończyć. On jest w dosyć dobrym stanie zaawansowania dróg. Ja nawet jechałem tam niedawno. Realizujemy projektowo drogę od Dobrzejewic do Łążyna, Ciechocin, Mazowsze do gminy Czernikowo. Realizujemy projektowo i chcemy w tym roku zrobić postępowanie przetargowe i wybrać wykonawcę od drogi krajowej nr 80 w gminie Zławieś Wielka, miejscowość Czarne Błoto do zamku Bierzgłoskiego. Tą drogę chcemy zacząć realizować i podpisać umowę z wykonawcą w tym roku.
1: Mówił Mirosław Graczyk, starosta toruński, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: 40 nowych autobusów elektrycznych już kursuje po Toruniu i okolicach. Wraz z nimi uruchomiono nową infrastrukturę do ładowania. Dlatego właśnie zapytałem Zbigniewa Wyszogrodzkiego, prezesa MZK w Toruniu, o to, jak w praktyce wygląda korzystanie z takich ładowarek.
2: Szybkie to urządzenia, które w ciągu kilkunastu minut są w stanie naładować baterię autobusu do poziomu takiego, aby mógł kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Dzieje się to dzięki temu, że ładowarki te posiadają dużą moc, to jest 400 kW. I z taką mocą autobus ładowany w ciągu 12-15 minut jest w stanie kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Także w ciągu nocy ładują się one w ładowarkach wolnych. Wolne są zlokalizowane na terenie zajezdni autobusowej i są to punkty ładowania o mocy do 60 kW przepadające na jedno przyłącze. Autobus ładuje się pod takim kablem 2 do 3 do 4 godzin w zależności od tego, ile mamy czasu i jaką moc ustawimy tej ładowarce, bo są takie możliwości, aby ten proces regulować.
1: Mateusz Figaszewski, dyrektor Solaris Bus & Coach, podkreślał, że Toruń jest liderem w pozyskiwaniu elektrycznych pojazdów.
3: Toruń jest liderem w tym zakresie, jeśli chodzi o skalę Polski w pozyskiwaniu środków i funduszy na rozwój zrównoważonego, bezemisyjnego i cichego transportu publicznego. Wszystkie nasze pojazdy są oczywiście w pełni dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniem mobilności, dla osób niepełnosprawnych. Są w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane. Myślę, że to jest nie bez znaczenia zarówno dla mieszkańców Torunia, jak i osób, które odwiedzają to piękne miasto. Cieszymy się, że możemy właśnie uczestniczyć w tym projekcie długofalowym, wieloletnim wymiany tego taboru na nisko i zero emisyjny, bo myślę, że to jest bardzo ważny element jakości życia w tym mieście.
1: Zakup pojazdów i ładowarek był możliwy dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Łącznie dofinansowanie przekroczyło 100 milionów złotych, a wartość inwestycji to ponad 140 milionów.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przed nami wielka toruńska feta, bowiem nasze miasto obchodzi swoje święto 24 czerwca, w dniu świętego Jana Chrzciciela, patrona Torunia. Z tej okazji przygotowano dla mieszkańców wiele atrakcji. Będą koncerty, wydarzenia poboczne, ale również zostanie odsłonięta kolejna katarzynka przed Centrum Kultury Dwór Artusa. Kto odsłoni ją w tym roku, zdradzi nam Paweł Gulewski, prezydent miasta.
2: Kapituła Piernikowej Alei Gwiazd po analizie tych wniosków wybrała i zarekomendowała do wyróżnienia, a ja nie odmawiam jako prezydent tego zaszczytu tak naprawdę, bo to jest fantastyczna propozycja. Robert Małecki. W tym roku Robert Małecki zagości na prestiżowej Alei Piernikowych Gwiazd w Toruniu. Jeden z najbardziej cenionych polskich autorów powieści kryminalnych, thrillerów, laureat najważniejszych polskich nagród dla literatury kryminalnej dwukrotnie. Wybór kapituły jak najbardziej trafiony. Robert Małecki będzie gościł z nami już na tym oficjalnym otwarciu 26 czerwca.
1: Jakie zespoły usłyszymy w tym roku, opowie nam Adam Szponka, zastępca prezydenta miasta Torunia.
3: Że jedną z gwiazd będzie lubiana toruńska kapela, jaką jest Paraliż Band, która obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Ocalić od zapomnienia, koncert poświęcony Grechucie, między innymi Zausze, jeśli to dobrze odmieniam, więc wiele fajnych i ciekawych utworów. Jesus Christ na Zamku Dybowskim. Serdecznie zapraszam na paradę metropolitarną. W zeszłym roku ona rozpoczynała się w godzinach popołudniowych. W tym roku zmieniamy jej oblicze. Będzie to parada wieczorna, a nawet już nocna, bo zacznie się 26 o godzinie 22. I jest to parada, w której główną rolę będzie grało światło, które nas przeniesie trochę do podwodnego świata.
1: To nie koniec atrakcji, dlatego do tematu wracamy po przerwie.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert.

0: expert.pl. Bo w Media Expert
1: tanie masz. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Święto miasta zbliża się wielkimi krokami. W tym roku czeka nas aż 70 wydarzeń, takich jak m.in. koncerty plenerowe, pikniki, spektakle, jarmarki oraz pokazy filmowe.
2: Zaczniemy bardziej klasycznie, bardziej w stonowany sposób, czyli Orkiestra Kowieńska oraz Toruńska Orkiestra Symfoniczna z udziałem grupy Trevoci, ale później na scenie następnego dnia pojawią się takie gwiazdy jak Marek Piekarczyk, Ewelina Flinta czy Nick Sinclair, a znowu w niedzielę Rat Crew oraz Lore. Zakończymy wszystko w piątek wyjątkowym koncertem realizowanym we współpracy z Mariuszem Składanowskim, czyli gwiazdami muzyki Torunia, i na finał koncert grupy Lordofon, czyli jednej ze współczesnych gwiazd muzyki rockowej. Warto wspomnieć o zaangażowaniu także naszego projektu Metropolis Jazz Festival w święto miasta, ponieważ podczas tego święta miasta w czasie Śniadania na Trawie dwa zespoły, które zaprosiliśmy do Metropolis Jazz Festival, grupa Wabank oraz Jerzy Mazol Ensemble. Nie pozostaje nic innego, jak tylko serdecznie zaprosić wszystkich do korzystania z naszego harmonogramu działań i odwiedzania wszystkich wydarzeń, które w Toruniu się będą działy od 19 czerwca do 28.
1: Szczegóły przedstawił nam Tomasz Maliszewski, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta. Warto przypomnieć, że w tym roku nasze miasto obchodzi 793. rocznicę uzyskania praw miejskich. Główne święto miasta, czyli Dni Torunia, połączone z obchodami urodzin, zaplanowano od 19 do 28 czerwca. Pozostaje mi tylko życzyć 1000 lat naszemu miastu i do zobaczenia na wspólnym świętowaniu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
7: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym w środę zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków. Zostańcie z nami.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Piernikowa Aleja Gwiazd w Toruniu zgodnie z tradycją wzbogaci się o kolejną Katarzynkę. W tym roku odsłoni ją Robert Małecki, związany z naszym miastem i powiatem, jeden z czołowych polskich autorów powieści kryminalnych i thrillerów.
9: Kapituła Piernikowej Alei Gwiazd po analizie tych wniosków wybrała i zarekomendowała do wyróżnienia, a ja nie odmawiam jako prezydent. Dla mnie tego zaszczytu tak naprawdę, bo to jest fantastyczna propozycja. Robert Małecki. W tym roku Robert Małecki zagości na prestiżowej Alei Piernikowych Gwiazd w Toruniu. Jeden z najbardziej cenionych polskich autorów powieści kryminalnych, thrillerów, laureat najważniejszych polskich nagród dla literatury kryminalnej dwukrotnie. Wybór kapituły jak najbardziej trafiony. Robert Małecki będzie gościł z nami już na tym oficjalnym otwarciu 26 czerwca.
7: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Odsłonięcie Katarzynki przed dworem Artusa odbędzie się w trakcie Dni Torunia. Nasze święto potrwa od 19 do 26 czerwca. Zaplanowano m.in. koncerty, spektakle, kino plenerowe czy warsztaty.
10: Że jedną z gwiazd będzie lubiana toruńska kapela, jaką jest Paraliż Band, która obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Cały czas zapomnienia, koncert poświęcony Grechucie, m.in. Zausze, jeśli to dobrze odmieniam, więc wiele fajnych i ciekawych utworów. Jesus Christ na Zamku Dybowskim. Serdecznie zapraszam na paradę metropolitarną. W zeszłym roku ona rozpoczynała się w godzinach popołudniowych. W tym roku zmieniamy jej oblicze. Będzie to parada wieczorna, a nawet już nocna, bo zacznie się 26 o godzinie 22. I jest to parada, w której główną rolę będzie grało światło, które nas przeniesie trochę do podwodnego świata.
7: To był Adam Szponka, zastępca prezydenta Torunia.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Teraz powiemy o inwestycjach drogowych w powiecie toruńskim. Obecnie realizowane są zarówno duże, jak i mniejsze zadania skupiające się na poprawie bezpieczeństwa i przepustowości. To drogi krajowe, wojewódzkie, ale też mniejsze, powiatowe. O drogach w powiecie toruńskim, które wymagają remontu i nad którymi pochyla się starostwo, mówił Mirosław Graczyk, starosta toruński.
11: Mamy takich dróg trochę w Chełmży, jeszcze w gminie Czernikowo i Wielkiej Nieszawce jedną. Funkcja tej Wielkiej Nieszawce jest taka znikoma, ona ma charakter drogi powiatowej, jesteśmy za nią odpowiedzialni, ale tam de facto ruchu prawie w ogóle nie ma. oprócz kilku mieszkańców, którzy przy tej drodze mieszkają, więc z punktu widzenia sieci nieistotne. Oczywiście chcemy też ją doprowadzić jakby do takiego normalnego standardu. Natomiast w gminie Chełmże w tym roku realizujemy zadanie Dziemiany Zelgno. To jest na północy zupełnie powiatu, powyżej Chełmży, i jedno zadanie realizujemy w gminie Łysomice. W kręgu moich zainteresowań jako starosty toruńskiego to są nie tylko inwestycje, które realizujemy my sami, ale także inwestycje na sieci drogowe, które realizują inne podmioty, inni zarządcy dróg. Stąd bardzo dla mnie ważne jest inwestycje z poziomu krajowego, nad którymi pracujemy. Dla nas punktem kluczowym to jest bezpieczeństwo na tych sieciach, ale także przepustowość. Mamy problem przepustowości w Lubiczu, mamy problem przepustowości w Łysomicach, no i mamy problem bezpieczeństwa, chociażby słynne Czarnowo czy Rogówko, więc są takie elementy punktowe, gdzie dochodziło do nieszczęśliwych wypadków, także śmiertelnych, więc ja się bardzo cieszę, że powoli nam się udaje te miejsca, że tak powiem, objąć takim procesem inwestycyjnym. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy efekty.
7: A jakie rowerowe inwestycje są realizowane?
11: My w tym roku realizujemy ścieżkę, drogę rowerową w wykonawstwie Lubicz, Górny, Krobia, Młyniec do Brzeźna, do Piętnastki. Ten odcinek w tym roku do końca chyba sierpnia czy września chcemy go zakończyć. On jest w dosyć dobrym stanie zaawansowania dróg. Ja nawet jechałem tam niedawno. Realizujemy projektowo drogę od Dobrzejewic do Łążyna, Ciechocin, Mazowsze do gminy Czernikowo. Realizujemy projektowo i chcemy w tym roku zrobić postępowanie przetargowe i wybrać wykonawcę od drogi krajowej nr 80 w gminie Zławieś Wielka, miejscowość Czarne Błoto do zamku Bierzgłoskiego. Tą drogę chcemy zacząć realizować i podpisać umowę z wykonawcą w tym roku.
7: Mówił Mirosław Graczyk, starosta toruński.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: W piątek w Toruniu odbędzie się 15. edycja Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Wystartuje o 10:00 w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK przy ulicy Świętego Józefa 17.
12: 15. Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, 12 czerwca, czyli już niebawem. Ostatnie metry przygotowań. Jeżeli chodzi o dyscypliny, no to wszystkie dyscypliny, które tylko można sobie wymarzyć, bo jest i lekkoatletyka, i strzelanie, i wiatrówka, i pływanie, i wspinaczka, i rowery stacjonarne, wiosła, piłka nożna i wiele, wiele więcej. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy na ten moment zgłoszonych 500 uczestników i z przyczyn technicznych będzie łatwiej po prostu te zapisy już zamknąć. Oczywiście tak, wstęp jest bezpłatny. W tym roku z racji tego, że stadion miejski jest w remoncie, musieliśmy skorzystać z uprzejmości UMK i będziemy się bawić właśnie w tym Uniwersyteckim Centrum Sportu, a wstęp jak najbardziej bezpłatny. Gorąca atmosfera będzie na pewno, bo jest to taka impreza, która łączy serca i pokolenia. Jak najbardziej wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby nam pomogli w tym, żeby to wydarzenie było godne i fajne do zapamiętania. Mamy część sportową i mamy część artystyczną. Część sportową, o części sportowej już wspominałem. Na części artystycznej będziemy mieli koncert Manchesteru, także będzie się działo. Koncert będzie się odbywał na przystani towarzyskiej w Labie.
7: Mówił Seweryn Smorga, prezes Stowarzyszenia Ognisko Sportu Osób Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu podsumował duży unijny projekt. Dzięki dofinansowaniu z Brukseli do naszego miasta przyjechało 40 nowych ekologicznych autobusów elektrycznych. Miasto kupiło także infrastrukturę do ładowania elektryków.
13: Szybkie to urządzenia, które w ciągu kilkunastu minut są w stanie naładować baterię autobusu do poziomu takiego, aby mógł kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Dzieje się to dzięki temu, że ładowarki te posiadają dużą moc, to jest 400 kW. I z taką mocą autobus ładowany w ciągu 12-15 minut jest w stanie kolejnych kilkadziesiąt kilometrów przejechać. Także w ciągu nocy ładują się one w ładowarkach wolnych. Wolne są zlokalizowane na terenie zajezdni autobusowej i są to punkty ładowania o mocy do 60 kW przepadające na jedno przyłącze. Autobus ładuje się pod takim kablem 2 do 3 do 4 godzin w zależności od tego, ile mamy czasu i jaką moc ustawimy tej ładowarce, bo są takie możliwości, aby ten proces proces regulować. Mamy pewne ograniczenie w odniesieniu do 5 autobusów, które nabyliśmy w celu obsługi linii miejskich i podmiejskich. To te muszą jeździć rzeczywiście poza miastem. Pozostałe zaś muszą się poruszać po Toruniu i to muszą być trasy, na których będą w stanie się doładować. A więc nie dosłownie w każdą trasę można je puścić, ale tam, gdzie ładowarki szybkie, aby w ciągu dnia można było dołożyć im energii, są jak najbardziej w zasięgu.
7: Mówił Zbigniew Wyszogrodzki, prezes MZK w Toruniu.
14: 40 autobusów elektrycznych. Te autobusy docierały do nas od ubiegłego roku sukcesywnie. Pierwsza dostawa to było bodajże listopad ubiegłego roku i sukcesywnie luty oraz ostatnie autobusy zjechały i przekazaliśmy do eksploatacji w kwietniu. Oczywiście do tego pakietu autobusowego, taborowego potrzebna jest sprawna infrastruktura ładująca i to jest infrastruktura, która jest zlokalizowana na samej zajezdni, tam gdzie te autobusy ładują się w okresie spoczynku nocnego, a jednocześnie potrzebujemy w związku z tą rosnącą ilością tych autobusów na sieci, potrzebujemy tego typu właśnie ładowarek, które pozwolą na szybkie, bo to są ładowarki szybkie, doładować na autobus, aby sprawnie dalej mógł prowadzić przewozy pasażerskie. Warto powiedzieć, że dzięki tym zakupom w Toruniu dysponujemy już 50 autobusami elektrycznymi. Biorąc pod uwagę stan taborowy, to jest 25%, 1/4 taboru, to już są autobusy elektryczne. Jeżeli do tego dodamy zestaw autobusów niskoemisyjnych, bo te są oczywiście zeroemisyjne, autobusy elektryczne, natomiast niskoemisyjne, tak jak autobusy hybrydowe, czy autobusy na gaz CNG, to tych autobusów mamy w sumie razem niskoemisyjnych około 72 bodajże, co oznacza, że ten wskaźnik tych autobusów bardzo ekologicznych to już jest blisko ponad 30%.
7: To był Rafał Pietrucień, zastępca prezydenta Torunia. A magazyn reporterów kończymy zaproszeniem na gra.fm. Tam informujemy, że wprowadzono kolejne zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu, to w związku z modernizacją torowiska na ulicy Konstytucji 3 Maja. Linia tramwajowa numer 1 kursuje na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie, w obu kierunkach przez Aleję Jana Pawła II i Wały Generała Sikorskiego. To nie koniec zmian, które zostały wprowadzone w tym tygodniu, więcej o nich piszemy na naszej stronie.

Elżbieta Zawadzka, matematyczka, żołnierka cichociemna. Kim była ZOO z Torunia? Elżbieta Zawadzka to jedna z najbardziej fascynujących postaci polskiej historii XX wieku. Jej życie to opowieść o odwadze, konsekwencji i niezwykłej sile charakteru. Nauczycielka matematyki, profesor nauk humanistycznych, generał brygady, kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, a po wojnie uznana za cichociemną. Jej biografia to materiał na niejedną filmową opowieść. Elżbieta Magdalena Zawadzka urodziła się 19 marca 1909 roku w Toruniu, w rodzinie o silnych patriotycznych tradycjach. Jej ojciec Władysław Zawadzki był podoficerem armii pruskiej, ale po zakończeniu służby wojskowej pracował jako kancelista w sądzie. Ze względu na swoje polskie pochodzenie i przynależność do kościoła katolickiego był inwigilowany przez władze pruskie. Matka Marianna z domu Nowak zajmowała się domem i wychowywaniem licznego potomstwa. Elżbieta miała siostry, Mariannę Martę i Klarę Katarzynę oraz braci Jana, Leona Władysława, Alfonsa Jerzego, Eryka, który zmarł jako niemowlę, i Egona Konstantego. Rodzina Zawadzkich mieszkała na Mokrym, wówczas samodzielnej wsi, zamieszkałej głównie przez polskich robotników. W domu panowała atmosfera patriotyzmu, ale też skromności. Podczas I wojny światowej rodzina żyła w ubóstwie. Dzieci Zawadzkich wychowywano w duchu polskości, choć obowiązujący od 1887 roku zakaz używania języka polskiego sprawiał, że w domu rozmawiano po polsku tylko w obecności rodziców i najstarszej siostry. Elżbieta swoją edukację rozpoczęła w niemieckiej szkole średniej dla dziewcząt w Toruniu. Przełom nastąpił w styczniu 1920 roku, kiedy Toruń na mocy traktatu wersalskiego wrócił do Polski. 3 dni po oficjalnym przyłączeniu miasta do odrodzonej ojczyzny Elżbieta wraz z ojcem obserwowała wjazd wojsk generała Józefa Hallera. To wydarzenie głęboko zapadło jej w pamięć i na zawsze ugruntowało jej przywiązanie do sprawy polskiej. Po 1920 roku cała rodzina zaczęła intensywnie uczyć się języka polskiego. Elżbieta od 1922 roku uczęszczała do miejskiego gimnazjum żeńskiego w Toruniu, gdzie szybko zaczęła interesować się polityką. Podobnie jak jej rodzice, była zwolenniczką generała Hallera. Nauka w szkole była odpłatna, ale jako córce urzędnika państwowego przysługiwały jej ulgi. Po ukończeniu gimnazjum Elżbieta marzyła o studiach na Politechnice Gdańskiej, podobnie jak jej bracia. Niestety sytuacja finansowa rodziny nie pozwalała na taki wydatek. W 1926 roku przystąpiła do matury, a potem przez rok pracowała na poczcie i udzielała korepetycji z matematyki, by zebrać pieniądze na dalszą naukę. W 1927 roku rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Wybrała tę uczelnię, bo była najmłodsza w Polsce, a przez to oferowała niższe opłaty i była stosunkowo blisko rodzinnego Torunia. Mieszkała prawdopodobnie w domu akademickim imienia doktora Jana Chądzyńskiego. 20 stycznia 1931 roku uzyskała absolutorium. Po studiach rozpoczęła pracę jako nauczycielka fizyki i matematyki w 6-klasowym koedukacyjnym gimnazjum niemieckim imienia Emila Kaszubego w Sompolnie w województwie łódzkim. Musiała uzyskać specjalną zgodę na nauczanie bez magisterium, którą otrzymała pod koniec 1931 roku. Uczyła matematyki w języku niemieckim, a od 1933 roku także fizyki i prowadziła ćwiczenia cielesne po polsku. Tytuł magistra nauk filozoficznych zdobyła w 1935 roku, broniąc pracę o równaniach różniczkowych periodyków całek eliptycznych. Jej promotorem był dr Zdzisław Krygowski, wybitny matematyk, prorektor i przewodniczący Komisji Egzaminów Państwowych w Poznaniu. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania w szkołach średnich, Elżbieta rozpoczęła pracę w różnych placówkach edukacyjnych. Pracowała w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w Otorowie, potem w Miejskim Gimnazjum Żeńskim w Toruniu, a następnie w Państwowym Gimnazjum Żeńskim imienia Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach, gdzie dała się poznać jako nauczycielka wymagająca, ale sprawiedliwa. W latach 30. Elżbieta Zawadzka zaangażowała się w działalność przysposobienia wojskowego kobiet, była instruktorką i komendantką rejonu śląskiego. To właśnie wtedy nauczyła się zasad wojskowej dyscypliny i zdobyła umiejętności, które okazały się bezcenne w czasie wojny. Ciąg dalszy tej fascynującej historii już wkrótce.

programie A słyszałeś, że ciąg dalszy opowieści o Elżbiecie Zawadzkiej. W latach 20. minionego stulecia, kiedy świat dopiero podnosił się po tragedii Wielkiej Wojny, w Polsce rosła świadomość, jak kluczowa może być rola kobiet w obronie kraju. Po rozwiązaniu Ochotniczej Legii Kobiet, powołanej w czasie walk o niepodległość, już rok później powstała nowa organizacja, Przysposobienie Wojskowe Kobiet, w skrócie PWK. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmiała Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. To właśnie dzięki takim inicjatywom kobiety coraz śmielej wkraczały w świat zarezerwowany dotąd niemal wyłącznie dla mężczyzn. Jedną z najbardziej zaangażowanych i charyzmatycznych postaci w szeregach PWK była Elżbieta Zawadzka. Swoją przygodę z organizacją zaczęła 17 grudnia 1930 roku, będąc jeszcze studentką 4 roku. Zaintrygowały ją sportowe wyzwania i możliwość wyjazdów wycieczkowych, więc szybko zapisała się do lokalnego chówca. To właśnie PWK nauczyło ją jazdy konnej, pracy z mapą, składania raportów, planowania działań, a także podstaw terenoznawstwa i łączności. Już w lipcu 1931 roku zdecydowała się na kurs instruktorski w Garczynie, po którym zobowiązała się do 2-letniej pracy na rzecz organizacji. Zawadzka wykazała się nie tylko zapałem, ale i organizacyjnym talentem. Udało jej się stworzyć kilkunastoosobowy oddział PWK w Sompolnie oraz drużynę w Jesionce. W 1932 roku otrzymała odpowiedzialną funkcję adiutantki komendantki obozu, co oznaczało prowadzenie kancelarii i asystowanie komendantce we wszystkich sprawach od pierwszego do ostatniego dnia obozu. Kolejne lata przyniosły nowe wyzwania. Po przeprowadzce do Szamotuł objęła zastępstwo za Marię Szerocką, komendantkę chówca PWK, a następnie założyła chówiec w Pniewach. Kiedy w 1935 roku przeniosła się do Torunia, założyła tam chówiec przy Miejskim Gimnazjum Żeńskim, którego szefową została Monika Dymska, a sama Zawadzka objęła stanowisko komendantki. Nie poprzestając na osiągnięciach, Elżbieta Zawadzka zaczęła tworzyć kolejne lokalne i powiatowe chówce, tym razem w Tarnowskich Górach. W 1937 roku na prośbę Marii Wittek wzięła tak zwany urlop kulturalno-oświatowy i przeszła na skromniejszą pensję Ministerstwa Spraw Wojskowych. W tym samym roku rozpoczęła 2-miesięczny wyższy kurs instruktorski, po którym została mianowana komendantką

rejonu śląskiego PWK. Na początku 1938 roku objęła nową funkcję i przeniosła się do Katowic, gdzie znajdowała się siedziba komendy przy ulicy Kilińskiego. Wyróżniona została bardzo dobrze rozwiniętą komendą, która w 1937 roku otrzymała sztandar PWK za najlepsze wyniki pracy. Zawadzka intensywnie rozwijała struktury PWK na Śląsku, tworząc m.in. komendę powiatową na Zaolziu, które rok wcześniej zostało zajęte przez polskie władze. 19 marca 1939 roku została awansowana do stopnia przewodniczki ze starszeństwem. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Elżbieta Zawadzka uczestniczyła w letnim obozie PWK w Spale, gdzie pełniła funkcję komendantki kompanii instruktorskiej. 26 sierpnia 1939 roku wróciła na Śląsk zaledwie 4 dni przed ogłoszeniem przez prezydenta Ignacego Mościckiego powszechnej mobilizacji. Gdy wybuchła wojna, instruktorki PWK miały obowiązek natychmiast stawić się w komendach powiatowych, by podjąć służbę w pomocniczej służbie wojskowej. Zawadzka utrzymywała kontakt telefoniczny z komendami na terenie województwa śląskiego. 2 września pomagała przy ewakuacji ludności cywilnej z terenów Górnego Śląska, a już 3 września Katowice zostały zajęte przez wojska niemieckie. Tego samego dnia Zawadzka wraz z uzbrojonymi instruktorkami oraz cywilnym kierownictwem pogotowania społecznego PWK ruszyły na wschód. Do ich grupy dołączyły również harcerki. Przez Sandomierz dotarły około 6-7 września do Lublina. Tam Zawadzka otrzymała od inspektor Stefanii Hajkowiczowej-Frołowicz rozkaz natychmiastowego przedostania się do Lwowa, do komendantki Marii Wittek. Przekazała dowództwo Teresie Delekcie i samotnie wyruszyła do Lwowa, gdzie dotarła 8 września. Od razu zameldowała się u komendantki naczelnej i natychmiast wzięła udział w obronie miasta. 9 września Zawadzka została żołnierzem Lwowskiego Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej, dowodzonej przez Halinę Wasilewską, gdy wojska niemieckie otoczyły miasto z 3 stron. Zawadzka zgłosiła się do drużyn przeciwczołgowych. Nie zdążyła jednak objąć stanowiska. Wkrótce Armia Czerwona wkroczyła do Lwowa, a Niemcy rozpoczęli wycofywanie się. 22 września obrońcy Lwowa skapitulowali. W tych dramatycznych dniach Zawadzka dowiedziała się o wysiedlaniu Pomorzan przez Niemców. Zaniepokojona losem rodziny przedostała się przez linię demarkacyjną na Sanie i po kilku dniach dotarła do Torunia.

to A słyszałeś, że i ciąg dalszej opowieści o wyjątkowej toruniance Elżbiecie Zawadzkiej. Gdy na polskich ziemiach wybuchła największa wojna w dziejach świata, instruktorki przysposobienia wojskowego kobiet stanęły do służby. Elżbieta Zawadzka, już wtedy uznana działaczka, od razu zaczęła działać na rzecz ewakuacji cywilów ze Śląska, a jej zaangażowanie szybko przerodziło się w czynny udział w konspiracji i walkę o niepodległość. Tuż po ataku Niemiec, Zawadzka, pozostając w stałym kontakcie telefonicznym z komendami powiatowymi na Śląsku, już 2 września wspierała ewakuację ludności z terenów Górnego Śląska. Następnego dnia Katowice zostały zajęte przez wojska niemieckie, co zmusiło Zawadzką do szybkiego wycofania się na wschód wraz z grupą uzbrojonych instruktorek, kierownictwem pogotowia społecznego oraz harcerkami, które dołączyły po drodze. Przez Sandomierz dotarły do Lublina, gdzie Zawadzka dostała pilny rozkaz skierowania się do Lwowa, miasta, które już wkrótce stało się jednym z najważniejszych punktów oporu we wschodniej Polsce. 18 września Zawadzka zameldowała się u komendantki naczelnej PWK Marii Witek i od razu włączyła się w obronę Lwowa. Dzień później została żołnierzem Lwowskiego Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej pod dowództwem Haliny Wasilewskiej. Kiedy Niemcy otoczyli miasto z 3 stron, Zawadzka zgłosiła się do drużyn przeciwczołgowych, lecz nie zdążyła podjąć walki. Ofensywa Armii Czerwonej zmieniła sytuację na froncie, a Niemcy wycofali się. 22 września Lwów skapitulował. Zawadzka, pełna niepokoju o los rodziny na Pomorzu, przedostała się przez linię demarkacyjną na Sanie i po kilku dniach dotarła do Torunia. Jesienią 1939 roku Zawadzka wyruszyła przez Poznań do Warszawy, gdzie nawiązała kontakt z Marią Zawodzińską, używającą pseudonimu Sabina. Wkrótce została włączona do konspiracji i zaprzysiężona przez Janinę Karasiównę, przyjmując pseudonim Zelma. Już w listopadzie dostała zadanie stworzenia pierwszej komórki służby zwycięstwa Polski na Śląsku. Górny Śląsk był wyjątkowo trudnym terenem. Część mieszkańców przyjęła okupację niemiecką jako wyzwolenie. Zawadzka, znana z działalności przedwojennej, musiała często zmieniać miejsce zamieszkania, by nie wpaść w ręce gestapo. Ostatecznie osiadła w Sosnowcu, gdzie mimo trudności zdołała stworzyć siatkę konspiracyjną SZP-ZWZ, angażując około 300 przedwojennych działaczek. Na początku 1940 roku Zawadzka objęła funkcję szefa łączności w sztabie podokręgu ZWZ Zagłębie. Została kurierką PPUK Henryka Kowalówki i rozpoczęła współpracę z organizacją Orzeł Biały. W jej mieszkaniu w Będzinie powstała centrala łączności, a kolejne punkty kontaktowe pojawiły się w Dąbrowie Górniczej. Raporty z pracy wywiadowczej zbierane przez siatkę konspiratorek przekazywała regularnie zarówno do dowództwa podokręgu, jak i do Marii Witek. Meldunki były ukrywane nawet w szczotce. Pomysłowość i determinacja kobiet konspiracji nie znały granic. Często przekraczając granicę z generalnym gubernatorstwem, Zawadzka docierała do Warszawy, gdzie utrzymywała kontakt z koleżankami z czasów przysposobienia wojskowego kobiet. W grudniu 1940 roku została wezwana do Warszawy przez Komendę Główną Związku Walki Zbrojnej, by przydzielić ją do Związku Odwetu. Wkrótce jednak rozkaz zmieniono i skierowano ją do Wydziału Łączności Zagranicznej Oddziału 5 kryptonim Zagroda pod dowództwem Emilii Malesy, znanej jako Marcysia. Zawadzka, już pod pseudonimem, miała za zadanie stworzyć trasy kurierskie na zachód oraz usprawnić placówkę w Berlinie. Już w grudniu 1940 roku wspólnie z kurierką Zofią Gapińską dotarła do stolicy III Rzeszy. Od stycznia do lipca 1941 roku regularnie odwiedzała ambasadę Mandżukuo w Berlinie, gdzie przekazywała korespondencję. Ta trafiała do Sztokholmu, a stamtąd do Londynu. W drodze powrotnej Zo przywoziła pocztę i pieniądze dla polskiego podziemia, przewożone w zużytych walizkach czy specjalnych pasach pod ubraniem. Granice przekraczała ponad 100 razy, posługując się fałszywymi dokumentami na różne nazwiska, m.in. von Braunung, Grochowska, Elisabeth Kubica, Kubica, Nowak, Alice Rivière czy Elizabeth Watson. Kolejnym zadaniem Zawadzkiej było utworzenie w Berlinie niezależnej placówki przerzutowej o kryptonimie Greta. Miała ona działać poza wiedzą Jakubiańca, którego Marcysia podejrzewała o nieostrożność. Placówka ta okazała się nieoceniona, gdy w lipcu 1941 roku gestapo aresztowało Sabinę i Kubę. Do czasu przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny Zawadzka korzystała z pomocy amerykańskiej ambasady w Berlinie, dzięki czemu major Lowell Lilly przewoził pocztę do Szwajcarii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.

W radiu gra Toruń, ciąg dalszy historii Elżbiety Zawadzkiej. Latem 1942 roku, kiedy Europa pogrążona była w ogniu II wojny światowej, Janina Karasiówna zgłosiła komendantowi głównemu Armii Krajowej, generałowi Stefanowi Roweckiemu, kandydaturę Elżbiety Zawadzkiej na emisariusza do sztabu naczelnego wodza w Londynie. Zawadzka, znana pod pseudonimem Zo, miała przed sobą zadanie nie tylko niebezpieczne, ale i kluczowe dla dalszego funkcjonowania polskiego podziemia. Jej misja rozpoczęła się w sierpniu tego samego roku, a jej losy na zawsze wpisały się w historię polskiej konspiracji. Generał Rowecki powierzył Zawadzkiej dwa główne zadania. Pierwsze polegało na wywarciu wpływu na sztab naczelnego wodza, aby usprawnił łączność z okupowaną Polską, co miało zasadnicze znaczenie dla koordynacji działań podziemia i rządu na emigracji. Drugie zadanie dotyczyło przekonania władz wojskowych oraz politycznych na emigracji o konieczności prawnego uregulowania służby kobiet w Wojsku Polskim. Przygotowania do tej niezwykle niebezpiecznej misji trwały 4 miesiące. Zawadzka studiowała dokumenty dotyczące funkcjonowania struktur wojskowych i politycznych, spotykała się z oficerami Komendy Głównej oraz intensywnie doskonaliła swoje umiejętności językowe. Sama przyznawała po latach, że biegle władała językiem niemieckim, a w różnym stopniu znała także francuski, angielski i hiszpański. W grudniu 1942 roku, dokładnie 17 lub 20 dnia tego miesiąca, Zawadzka wyruszyła w drogę jako Elisabeth Kubica, przedstawicielka niemieckiej firmy naftowej, urodzona 19 marca 1909 roku w Toruniu. Poczta Komendy Głównej została zmikrofilmowana i ukryta w zapalniczce, co pozwoliło Zawadzkiej bezpiecznie przejść kontrole graniczne, najpierw z III Rzeszą w Rzychlinie, a następnie z Francją w okolicach Strasburga. Do Paryża dotarła 36 godzin po wyjeździe z Warszawy, zatrzymując się w tajnej bazie o kryptonimie Janka. W podróży towarzyszył jej Jan Gralewski. Kolejny etap miał prowadzić przez Vichy do Perpignan. Jednak po aresztowaniu kuriera Aleksandra Stpiczyńskiego, pseudonim Wilski, trasa stała się zbyt niebezpieczna. Zawadzka została więc w Paryżu przez miesiąc, poszukując wraz z Kazimierzem Leskim pseudonim Bradl alternatywnych dróg do Hiszpanii. Komenda Główna nie wyraziła jednak zgody na kontynuowanie misji przez Jean, więc wróciła ona do Warszawy, a Leski indywidualnie wytyczył nowy szlak przez Pireneje do kraju Basków. Porażka misji była dla Zawadzkiej ogromnym rozczarowaniem. Za pośrednictwem Karasiówny poprosiła generała Roweckiego o ponowne skierowanie jej do Londynu, tym razem z możliwością samodzielnego poszukiwania przejścia. Generał wyraził zgodę i 8 lutego 1943 roku Zawadzka wyruszyła w nową podróż. Tym razem mikrofilmy z korespondencją ukryła nie tylko w zapalniczce, ale też w trzonku klucza należącym podczas wojny do Marii Witek. Do Paryża dotarła jako Elise Rivière. Po kilku dniach w towarzystwie 8 francuskich kurierów przedostała się do Vichy, a następnie do Tarascon-sur-Ariège, położonego na zboczach Pirenejów. Według niektórych źródeł jej trasa obejmowała również Andorę. Przez góry próbowała przedostać się do Hiszpanii kilkukrotnie. Granicę udało jej się przekroczyć dopiero za 4 podejściem. 29 marca znalazła się w Barcelonie, a stamtąd przez Madryt dotarła do Gibraltaru. Stamtąd wsiadła na statek płynący przez Irlandię do Bristolu. Rejs trwał 8 dni, od 24 kwietnia do 1 maja 1943 roku. Po przybyciu do Bristolu Zawadzką odebrała angielska policjantka i przewiozła do londyńskiego więzienia. Przesłuchiwana przez funkcjonariuszy Special Operations Executive przedstawiła się jako Elizabeth Watson, podając rzekome nazwisko Zofia Zajkowska. Po 2 dobach została zwolniona i przewieziona do hotelu Rubens, gdzie mieścił się sztab naczelnego wodza. Zameldowała się tam 3 maja 1943 roku. W Londynie Zawadzka rozpoczęła analizę łączności wraz z Kazimierzem Bilskim, pseudonim Rum, i Jerzym Żuralskim, pseudonim Żur, by usprawnić komunikację między krajem a sztabem. Wielokrotnie wyrażała rozczarowanie jakością pracy sztabu. Spotkała się również z generałem Władysławem Sikorskim. 9 lipca przygotowała szczegółowy referat dotyczący łączności lądowej kraj-centrala, adresowany do szefa sztabu, generała Stanisława Kopańskiego, który objął tę funkcję po śmierci generała Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej. 19 sierpnia Zawadzka została przyjęta przez generała Kopańskiego. W trakcie misji spotykała się z politykami, przekonując ich o konieczności prawnego uregulowania
regulowania statusu kobiet w wojsku. Choć służbę kobiet regulowała ustawa z 9 kwietnia 1938 roku, nie wydano do niej rozporządzeń wykonawczych. Dzięki staraniom Zawadzkiej po licznych spotkaniach, m.in. z prezydentem Rzeczypospolitej Władysławem Raczkiewiczem, generałem Sikorskim, generałem Józefem Hallerem i generałem Kazimierzem Sosnkowskim, 27 października 1943 roku prezydent Raczkiewicz podpisał dekret o ochotniczej służbie kobiet. Kobiety, które ukończyły 18 lat i zgłaszały się do wojska, stały się pełnoprawnymi żołnierzami.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.